Christian, diablo.

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Lubimy od samego rana zagrać dobrego hita, bo co, nie możemy zagrać? Pewnie, że możemy. How Does It Feel, czyli Dub Dogs, na dobry początek Wstawaj, Nie Udawaj w ten czwartek.
1: A to jest numer też przydatny wszystkim tym, którzy psa mają. Psa warto wyprowadzić już o tej porze. Natalia Kawałek.
0: Filip Kliber, mówimy wam dzień dobry w ten dzień komara. Pamiętajcie, żeby jednocześnie go nie przyciąć, bo nie zdążycie na szóstą.

0: to jest pan Armin van Buuren i pani Sasza i teraz będzie jeszcze pani mama White'a 2115, która z radością wczoraj nam opowiedziała, co synowi na śniadanie robiła, kiedy dzieciątkiem był.
1: Po prostu mama 2115.
2: Co on jadał? Bo to było tak, że nieraz te kanapki na pewno.
1: Aha, no dobra, a co do kanapki w takim razie? Bo masło na pewno, sałata tak i co jeszcze?
2: Tak,

0: Jakiś serek, czy takie po francusku bardziej?
1: Takie kosztowe kanapki. Nie pamiętam, jak to się teraz nazywa.
0: Ale tak po amerykańsku.
1: Po amerykańsku.
2: No tak. No bo przecież Kalifornia, bo przecież White. No my już teraz wszystko wiemy, już wszystko nam się łączy.
0: Wszystko się zgadza.
2: Pani Renato, pani nam wyjaśnia w takim razie świat, jak to wygląda.

0: jest odpowiedzią na wszystko. Tak uważają niektórzy. Czy my? No to się okaże. Zobaczymy, co wy macie na myśli.
1: Wy za to wiemy, że jesteście najlepszą poranną ekipą RMF Max. Wiemy, że od rana z nami jesteście. I żeby nie było tak prosto, to z okazji czwartku nie pytamy was o pierwszą rzecz, którą pomyśleliście. Tylko to jest szalony program. To jest szalony poranek. Wy jesteście równie szaleni. Nagraj nam głosówkę na temat czwartej rzeczy z okazji czwartku, o której pomyślałeś albo pomyślałaś po wstaniu.
0: To musimy chyba chwilę poczekać, bo ja na przykład zaczęłam myśleć dopiero o drugiej rzeczy. Ale jesteśmy cierpliwi. Czwarta rzecz, o której dzisiaj pomyśleliście, śmiało, Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki.
1: Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max.

0: A mama ci powie, wstawaj, nie udawaj, 5 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: I możecie próbować, że jeszcze 5 minutek. Nie, słuchajcie, zadania bojowe mamy dla was od rana i od rana was na przykład pytamy, z okazji czwartku, jaka jest czwarta rzecz, o której myślicie? Ja wiem, liczyć do 4 o tej porze, to jest całkiem sporo, ale wy sobie dajecie radę świetnie.
0: Wy jesteście niemożliwi.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Czwartą rzeczą w czwartek, o której pomyślałem, to w sumie było byle do piątku. Pozdrawiam.
3: Ale to jest ten moment, skoro to była czwarta myśl, to ja się boję pytać, jakie były trzy wcześniej.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I jeszcze dostaliśmy właśnie w tym momencie wiadomość od Mirosława. Moja czwarta rzecz to złowić karpia na sociali wędkarskim. Tylko karpia?
3: Ja nie rozumiem, ale jest wcześnie. Dajmy sobie jeszcze chwilę, łyk kawy, skumamy, co się dzieje. Messenger, RMF Max, tutaj się nagrywacie.

0: o co tylko Alex Warren poprosi, to my zrobimy, bo on bardzo ładnie prosi zawsze. Alex Warren i Passenger w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj. 6:14 wybyła w tym momencie. Miejmy nadzieję, że to będzie szczęśliwa godzina.
1: I to była szczęśliwa przede wszystkim. To był taki szczęśliwy moment dla pewnego pana, który nad morzem po prostu był.
0: Tak,
1: i
0: pan
1: zaczął,
0: Dariusz.
1: Pan Mariusz. Pan
0: Dariusz.
1: Mariusz.
0: Pan Mariusz, co innego to.
1: Pan
0: to
1: Dariusz
0: nie.
1: Zaczął szukać sobie różnych rzeczy na plaży i okazało się, że znalazł coś, co jest warte 10 tysięcy polskich złotych. Zaczęliśmy się zastanawiać na początku, co to może być, bo ty mówiłaś o wielorybie, który...
0: Tak, że jak wielorybowi się odbije i po prostu dobrze imprezował i, no wiecie, czasem tak jest, że miska jest potrzebna, no to wieloryb nie ma miski, tylko robi takie...
1: Do morza.
0: Do prosto. Morza, a my się tym smarujemy. Ambra, no jakby to są bardzo drogie rzeczy, pięknie pachnące, ale nie, no gdzie w Polsce
1: no
0: na helu ambrę?
1: No.
0: Nie. Słuchajcie, półkilowy bursztyn został znaleziony, chłop sobie po prostu wziął, spacerował, znalazł jakieś takie omotane, no i proszę bardzo, pół kilo bursztynu.
1: Jak przeczytałem, że on znalazł coś wartego nad morzem, wartego 10 tysięcy, to pomyślałem, że to może być gofer z frużeliną.
0: A ja bym się jednak mimo wszystko upewniła, no bo wiesz, bursztyn, takie ładne, złote, to się świeci. Ja bym się upewniła, czy to nie jest bryła tłuszczu z frytury.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

0: tańczymy. Trochę na smutno, ale jak dobrze. Stromae w RMF Max.
1: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
2: Jeżeli się boicie o godzinie 6:28, to my jesteśmy od tego, żeby was z tego strachu trochę odgonić.
0: Trochę
2: powiedzieć, że będzie to bardzo dobry czwartek, ale jednocześnie musimy powiedzieć, co się dzieje w bibliotece.
0: Tak, kochani, Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie. Zróbmy dla nich hałas, bo to są fantastyczni ludzie, którzy, uwaga, w toalecie, w bibliotece, w Bieszkowicach, na Pomorzu zlikwidowali gniazdo os. I to nie tak, że one się zalęgły gdzieś, no nie wiem, w podajniku na papier. Nie, realnie w toalecie są zdjęcia w internecie, to wygląda bardzo źle, jakby tam była jakaś konkretna impreza.
2: I rzeczywiście to jest coś nowego w bibliotece. Do tej pory była tylko pszczółka Maja.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale tak czytam o tym, patrzę na te zdjęcia i mam nowy strach odblokowany, że już nie tylko wąż wylezie z kibla i mnie w pupę ugryzie, ale teraz całe gniazdo. No.
2: Tobi Romeo, fly highs.
0: Ja się naprawdę boję.
2: Spokojnie, nie gryzę.

0: Poranna rozgrzewka głosowa Eminem Rihanna The Monster. Jest 6:38, wstajemy, nie udajemy i słuchamy.
1: Słuchamy, oceniamy. Troszeczkę może oceniamy, że jesteśmy trochę konsekwentni, jeżeli chodzi o wybór imion, bo mamy nowy ranking 2026, jakie imiona są najchętniej nadawane polskim dzieciom. No i tutaj raczej jesteśmy tradycjonalistami, ale jeżeli chodzi o to, co mamy na szczycie w tym roku, Zofia i Nikodem.
0: To ja bardziej myślałem, że dla córki to teraz jest popularna inflacja, a dla chłopca to będzie paliwo.
1: O, ładne.
0: Bo wtedy cały czas i można powtarzać: drogie dziecko.
2: Reklama. Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
3: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
5: Sanostol?
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z dwóch najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Kaczkę, on śpiewa: nic się nie martw, będzie dobrze, bo to jest Wstawaj, nie udawaj, czwartkowy poranek, 6:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Jakiś czas temu było głośno w internecie, bo była duża spina, jeżeli chodzi o wieczór panieński, który ostatecznie...
0: A nawet dwa wieczory panieńskie.
3: Nie wystartowały z samolotu, ale nie może być tak, że faceci są gorsi, prawda? Pora na wieczór kawalerski i na kawalerskie afery, bo na pokładzie ostatnio doszło jeszcze przed startem samolotu do bójki, trzeba było wzywać policję, a to wszystko zanim polecieli gdzie? Na Majorkę, oczywiście.
0: Ale wiesz co, ja myślę, że to wszystko z oszczędności, naprawdę. Chłopaki wzięli i podliczyli, ile im wyjdzie za ten kawalerski, wiesz, pokoje, atrakcje, napoje. Stwierdzili, to może my zostaniemy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Przecież kawalerski można sobie zrobić w domu.
3: No.
0: Wyjdzie troszkę taniej.
3: I też będzie odlot.
0: Nie wiem, na jakie ty kawalerskie chodzisz.
4: Chciałbym z

0: Junior Caldera, Sofia Alice Baxter, Filip Zbigniew Kliber, Can't Fight This Feeling, 5 minut do godziny 7.
1: Nawet 4, co oznacza, że za chwilę najnowszy flash, zostańcie.
2: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style, dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: 20 sierpnia, czwartek, godzina 7, odpalamy poranny flash, potem jeszcze sport i prognoza pogody Kinga Nega. Zapraszam. Polska poderwała myśliwce. RCB wysłało alert SMS do mieszkańców informujący o zmasowanym ataku powietrznym na obszarze zachodniej Ukrainy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nie mają jednak powodów do niepokoju. Uspokajają służby.
6: Dzisiejszy alert oznaczał jedynie, że polskie sojusznicze myśliwce prewencyjnie patrolowały wschodnią Polskę, a miało to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Od ostatnich wydarzeń, kiedy to 3 tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zapadła decyzja o informowaniu SMS-ami mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o tym, co dzieje się nad polskim niebem.
5: Wyjaśniał Kacper Wróblewski. A w wyniku rosyjskiego ataku w Kijowie zginęło co najmniej 8 osób, ponad 20 zostało rannych. Jeden z pocisków trafił między innymi w szpital dziecięcy. Część mieszkańców ukraińskiej stolicy nie ma prądu. Stracą najbogatsi duże firmy, zyska klasa średnia. Teraz w RMF Max wracamy do przyszłorocznej rewolucji podatkowej. Kto dokładnie skorzysta na zapowiadanych zmianach?
7: Osoby, które dziś zarabiają więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie, bo teraz to tak zwany drugi próg podatkowy i on zostanie podwyższony. Od 130 tysięcy do 150 podatek PIT wyniesie nie 32% jak do tej pory, tylko 24%. Ale na taką zmianę potrzebne są środki w budżecie, dlatego planowane są podwyżki innych podatków.
5: A tematem zajął się Igor Skrzypek. O poranku monitorujemy też sytuację na drogach. Uwaga, kierowcy w Małopolsce na czwórce, na odcinku między węzłami Kraków-Tyniec, Kraków-Skawina w stronę Katowic. Samochód dostawczy po wystrzale opony przewrócił się na bok. Zablokowany jest prawy pas ruchu. I na koniec flesza, ostrzeżenie pogodowe. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Zagrzmieć może nad Śląskiem, województwem łódzkim i Mazowszem. Szczegółowa prognoza tuż po sporcie.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pewnie pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-3.
8: Mecz zamknięty w 1,5 godziny. Iga Świątek kontrolowała wydarzenia na korcie. To już jest 9 z rzędu mecz wygrany przez Igę Świątek, która, przypomnę, że przed przyjazdem do Cincinnati wygrała turniej w Toronto.
5: Tyle Patryk Serwański. Kolejną rywalką Świątek będzie Jelena Rybakina. Mecz o półfinał około 1 w nocy czasu polskiego. Teraz piłka. Polskie kluby powalczą dzisiaj w eliminacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Na wyższym poziomie Lech Poznań kontra FC Tun i Jagiellonia Białystok kontra Iberia Tbilisi. W lidze konferencji Górnik Zabrze powalczy z AS Monaco, a Raków Częstochowa z Hajdukiem Split.
4: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: No coś za coś. Czwartkowa aura przyniesie zdecydowane ocieplenie. W większości kraju temperatura wzrośnie do 26-28 stopni, a na południu miejscami do 30. Najchłodniej nad morzem, gdzie termometry pokażą około 20 stopni. No ale wraz z wysokimi temperaturami pojawią się także gwałtowne zjawiska pogodowe na południu i południowym wschodzie kraju. Prognozowane są burze z ulewnym deszczem, gradem i silnymi porywami wiatru. Warunki biometeo niekorzystne, przyda się kawa.
4: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Jedyną rzeczą, która dzisiaj będzie niekorzystna, to będzie biometr, także tyle mamy wam do powiedzenia, jeżeli chodzi o początek godziny 7.
10: Ale słuchaj, gdzieś kiedyś czytałam, że biometr to jest w ogóle skam i oszustwo i nie ma czegoś takiego, więc tym się, kochani, nie przejmujemy.
9: Kolega mówił, Filip Kliber,
10: Natalia Kawałek i Temper City.

0: nostalgicznie z ekipą z Rubuli nam się zrobiło i teraz nieważne, czy wam działają głośniki, czy nie, to wszystko działo się w stereo. Stereo Love w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Szykują się zmiany. Nie to, że czytamy horoskopy, chociaż czytamy.
0: Też czytamy.
3: Ale zmiany się szykują na Stadionie Narodowym, bo będzie miał nową nazwę.
0: Proszę
3: Już
0: bardzo.
3: Nie będzie PGE Narodowy, bo teraz Orlen wjeżdża cały na biało-czerwono i to będzie Orlen Stadion Narodowy. Droga impreza, no podobno ma to kosztować nawet 10 baniek.
0: To są na razie wszystko jeszcze plotki. Nikt tego nie potwierdza, ale my stwierdziliśmy, że pójdziemy krok dalej, no bo skoro Narodowy będzie miał nową nazwę, to może nadamy mu też jakieś imię.
3: Na przykład takie specjalne imię od ekipy RMF Max. Także
0: tak.
3: Słuchajcie, teraz wchodzicie do naszego Messengera, nagrywacie nam głosówkę, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś albo nie robiłaś.
0: Zachęcamy, bo możecie pojawić się na antenie RMF Max i kto wie, może cała Polska was usłyszy. Także jeżeli macie pomysł na to, jak na imię powinien mieć nasz Stadion Narodowy, no to śmiało, nagrywajcie się, czekamy na wasze propozycje.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Może twierdza Kłodzko?
0: Ale Filip Narodowy byłoby ładnie, na
3: Filip
0: przykład.
3: Filip Narodowy.
0: Nie byłoby ładnie, pewnie, że byłoby ładnie. Wszelkie pomysły przyjmujemy. Messenger RMF Max, piszcie do nas na priv.

0: budzimy się, tańczymy, gramy razem z wami Alok i Jennifer Lopez. Everything's fine na 19 minut po godzinie 7, ale jednocześnie zastanawiamy się nad naszą dumą narodową, czyli nad stadionem narodowym, który ma zmienić nazwę. Mm-hmm. I nam podsyłacie na Messengera RMF Max, bo jesteście najlepszą ekipą, jak stadion narodowy może mieć na imię.
1: Ty mówisz, że to stadion narodowy, a może on ma na imię Przemek?
2: Jak się Mateusz Marek nawet z urlopu odezwie, to od razu jakoś tak lepiej, tak mądrzej, co nie? Taka mądrość ludowa.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Mateuko, ściskamy.
0: Ale to są jednocześnie nie ostatnie wiadomości, których dostaliśmy całą masę od naszej najlepszej porannej ekipy RMF Max. Natalio, prezentuj propozycję imienia Stadionu Narodowego.
2: Można głosować, można wybierać. Sebastian nam napisał, nic się nie stało, arena.
0: To od razu wiadomo, to krzyczysz tę nazwę. To już tak. Wiesz o tym, że ta nazwa jest bardzo, bardzo głośna.
2: To jest wyryte w naszych sercach. Anna napisała Władysław Narodowy, to tak klasycznie po polsku. Adrian, nasz narodowy kotlet schabowy.
0: Mniam.
2: Prawda? I Klaudia jeszcze, że wiadomo, nasz stadion może być zamknięty, otwarty, wielorazowy, dlatego słoik. Słoik narodowy.
0: No i też przy okazji Dżem nie wypełni go do końca.
2: Ja miałam skojarzenie z jakimiś korniszonami, często smutnymi, ale...
0: Chodzi o zespół.
2: Okej. Okay.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
12: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
13: Ja nie mogę!
14: Gasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
16: Marian, o czym myślisz?
17: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
16: O mega okazjach w Media Expert.
17: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Ulubione skrzypce w całej historii muzyki Britney Spears i Toxic w RMF Max. Dajcie głośniej na te ostatnie momenty. No dobre to jest.
1: Dobre jest też to, że rząd nam obiecuje, że będziemy zarabiać więcej, ponieważ wczoraj został ogłoszony koniec 120 tysięcy, jeżeli chodzi o drugi próg podatkowy. Okay. Teraz ten próg będzie wynosił więcej, 130 tysięcy. Dzięki temu, jak się okazuje, możemy zarabiać więcej i więcej dostawać do pensji, nie?
0: Brzmi to wszystko pięknie, natomiast pragnę podkreślić i przypomnieć, że jedno pozostaje w tym wszystkim, w całym tym zamieszaniu, niezmienne. Że jak wychodzisz z progu, to najlepiej jednak być skoczkiem narciarskim.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A zanim się w ogóle tam wyspindrasz na tę belkę, to bułka z bananem, to od tego trzeba zacząć, no.

0: 22:36.
1: Proszę się nie śmiać z Shakiry. Halo. Filip, bo cię Shakira znajdzie.
2: Dobra, dobra, wiem, że ona mnie znajdzie. A ja bardzo lubię kawałek Zoo, który też przy okazji jako nazwa po angielsku brzmi trochę lepiej niż Zoo. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No bo Zoo to się tak rymuje, co?
2: Co?
1: Wiadomo,
2: Zoo.
1: Co. No.
2: Ale my nie mówimy o tym bez przypadku, ponieważ teraz nagrywacie głosówki na Messengera RMF Max. Które słowo brzmi lepiej po angielsku niż po polsku?
1: No na pewno macie jakieś propozycje, a my tę najlepszą naszym zdaniem propozycję nagrodzimy biletami na Fire Festival, który nie w ten, a w kolejny weekend. I tam będą, słuchajcie, ludzie. Srogie gwiazdy polskie, zagraniczne. Będzie DJ Snake, będzie Alan Walker, ale będzie też Miu, Zalia, będzie
2: BDS.
1: Problem będzie, dużo gwiazd, będzie 3 dni dobrego grania w Chorzowie. Także moi drodzy, macie chęć, to się zgłaszajcie.
2: Napisz nam na Messengera RMF Max, jakie słowo lepiej brzmi po angielsku niż po polsku.

0: Kygo, Take Me Back, 7:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: I Kygo nie będzie, ale będzie BDS, będzie Alan Walker, DJ Snake, Miu, Problem, Kukę, Kizo i wielu, wielu jeszcze innych artystów. Kungs, z tego co widzę, też się pojawi na Stadionie Śląskim między 28 a 30 sierpnia. To oczywiście Fire Festival, na który mamy dla was bilety.
0: My liczymy, że na tym festiwalu również się pojawi Kasia, która z nami jest już na antenie. Cześć Kasia.
4: Witam serdecznie.
0: Kasię pytaliśmy o to, a właściwie wszystkich z ekipy RMF Max, czyli was, pytaliśmy o to, jakie słowo lepiej brzmi po angielsku niż po polsku. I Kasia, twoje słowo to co to jest?
4: Village.
3: Tak, brzmi dostojnie, lepiej niż wieś i bardzo nam się spodobało, że napisałaś don't make village. To też brzmi całkiem nieźle, na pewno lepiej niż nie rób wiochy.
0: Nie, no proste, że tak. Ale Kasia, słuchaj, to nie jest ostatni moment w dzisiejszym programie twój, bo teraz to jest twoja chwila prawdy. Kasia, będziemy zadawać ci 3 pytania w naszym quizie z wczoraj, czyli to są pytania, które wydarzyły się wczoraj. I my ci te pytania zadajemy, ty
3: pytania
0: odpowiadasz.
3: Są 3, poprawnie musisz odpowiedzieć na 2 i dopiero wtedy dostaniesz bilety na Fire Festival, ale obiecujemy, nie będzie bardzo trudno.
4: Okej.
3: Jesteś gotowa, super.
0: I na każde pytanie będziesz mieć 5 sekund, ja ruszę stoper, jak zadam ci pytanie. Więc Kasia, pierwsze pytanie, jesteś gotowa?
4: Tak.
0: Dobra, super. Słuchaj, wczoraj została podniesiona kwota wolna od podatku ze 120 do 130 tysięcy. Do jakiej kwoty została podniesiona kwota wolna od podatku?
4: Do 130 tysięcy.
0: Tak jest! Ona będzie mocna. Ja tak czuję, że Kasia będzie mocna i to przed czasem nawet.
3: Kasia, już masz pierwszy punkt. Wystarczy ci jeszcze jeden, żeby zgarnąć bilety, więc zadanie bojowe dla ciebie. Skolim jest kontuzjowany. Musiał odwołać kilka koncertów. A teraz musisz go zastąpić. Zaśpiewaj dowolną piosenkę Skolima.
4: O Jezu.
3: Cokolwiek, śpiewaj.
0: Ale spokojnie, Kasia, to nie było ostatnie pytanie, jeszcze masz ostatnią szansę. Wiadomo, to było trudne, ale posłuchaj. Iga Świątek wczoraj awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Czy to oznacza, że Iga Świątek musiała wygrać mecz?
4: Oczywiście, że tak.
0: Yes! Kasia, jedziesz na Fire Festival! Woohoo!
4: Super!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.
3: No to Zalia teraz dla wszystkich, dla Kasi również.

0: Lost Frequencies i Reality w RMF Maxim. Teraz sobie zrobimy taki reality check, czyli flash najnowszy za chwilę.
1: Dokładnie za 5 minut. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
5: Wybiła 8 w RMF Max. Czas na najświeższy flash. Będzie też sport i pogoda. Kinga Nega. Cały czas z wami. Prokuratura w Krośnie chce przejąć śledztwo od strony węgierskiej w sprawie wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami. Wniosek w tej sprawie ma trafić do polskiego ministra sprawiedliwości. Ostateczna decyzja będzie jednak należeć do jego węgierskiego odpowiednika.
6: Jeśli będzie decyzja pozytywna, śledztwo zostaje przekazane do prowadzenia po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie, dowody zebrane do tej pory.
5: Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Kierowca autokaru, przypomnijmy, trafił do aresztu. W wypadku zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Przed godziną we Fleszu mówiliśmy o podatkowej rewolucji, jaką zapowiedział w przyszłym roku premier. Na zmianach ma skorzystać klasa średnia. W górę ma pójść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. O jakich dokładnie oszczędnościach mowa?
7: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 zł brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 000 zł brutto oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
5: Wyjaśnia analityk eToro Paweł Majtkowski. Dzisiaj ostatnia 35-osobowa grupa polskich strażaków wyruszy do Madrytu, by wesprzeć działania przy gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Ratownicy będą pracować w środkowej części kraju. Sytuacja tam jest nadal bardzo trudna. Akcję gaśniczą utrudniają upały i brak opadów. Działaczka Koalicji Obywatelskiej wykluczona z partii. O politycznym losie Anny Konieczyńskiej zdecydował Dolnośląski Sąd Koleżeński KO. Decyzja ma związek z doniesieniami o nieprawidłowościach przy udzielaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź w 2024 roku. I jeszcze informacja dla kierowców. Potężny korek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Jak informowaliśmy, przy węźle Tynieckim na pasie w kierunku Katowic ruch utrudnia rozbity samochód dostawczy.
8: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Jutro startują Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. W porównaniu do ubiegłego roku w drużynie 5 ważnych zmian w składzie reprezentacji.
9: Patrząc na tą czternastkę, która została ogłoszona, widzę te najsilniejsze zawodniczki, które mogłyby wziąć udział w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Oczywiście pomijam te aspekty zdrowotne, które wykluczyły część siatkarek.
5: Ocenia była reprezentantka Polski Joanna Kaczor-Bednarska. Polki pierwszy mecz turnieju rozegrają w sobotę. W Stambule zagrają z Węgierkami. W grupie czekają także Turcja, Niemcy, Słowenia i Łotwa. Dobre wieści z MLS. Chicago Fire pokonali na wyjeździe Orlando City dzięki bramce Roberta Lewandowskiego, odnosząc 6. zwycięstwo z rzędu.
8: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Po kilkudniowym ochłodzeniu wraca letnie ciepło. No, na północy kraju jeszcze bez szaleństw, do 24 stopni. W centrum już przyzwoicie 28 kresek, a na południu, zwłaszcza w rejonach podgórskich, do 30 stopni. Niestety wraz z cieplejszym powietrzem pojawią się również burze. Najgwałtowniejszych zjawisk spodziewamy się na południu i południowym wschodzie, gdzie możliwe są intensywne opady deszczu, grad i silny wiatr. W całej Polsce mają pojawiać się przelotne opady deszczu.
10: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
11: No i budzimy już, kochani, po 8, 4 minuty. Nie chcemy być zbyt brutalni, więc nie zrywamy z was kołderki, ale nie wiem, troszkę głośniej.
12: Czy chciałbym, żeby o 8, 4 szeptał mi do ucha Jason Derulo. O, poszło.
11: Ładnie.
12: Filip Klimer, Natalia Kawałek, mówimy wam. Dzień dobry.

0: Bull, Kesha, to oni piją Timber, zupełnie inaczej niż w Polsce. 8 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: Bo w Polsce piją kawę.
3: To chciałam powiedzieć właśnie, że o tej porze szczególnie. 9 minut po 8, a my słuchajcie, podniesiemy wam ciśnienie i to bez kawy.
4: Uwaga!
3: W zasadzie nie my, a Mateusz Gessler. Znacie, kojarzycie.
4: No
3: to jest takie nazwisko, które się z restauratorstwem kojarzy. No i Mateusz Gessler, słuchajcie, co on powiedział? On stwierdził, że napiwki w restauracjach polskich powinny być, uwaga, obowiązkowe, bo serwis doliczany do rachunku już nie wystarcza. I generalnie mamy piekło restauratorów, bo oni są tacy biedni, pokrzywdzeni, a jeszcze chcieli tam, wiecie, kranówkę darmową dać w knajpach. O, skandal.
0: Ja więc
3: nie
0: to,
3: nie będzie kranówki, to obowiązkowe napiwki.
0: I właśnie ja to się czuję, że ja zostawiam napiwek, kiedy płacę dwie dychy za szklankę wody w restauracji.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ja tak sobie myślę o tym Mateusze Gesslerze i przypominam sobie Magdę Gessler, że my o niej kiedyś mówiliśmy, że jest odklejona.
0: No. A, bo talerz rzuciła, nie?

0: godziny, godziny. 8:18 to jest RMF Max, to jest wstawaj, nie udawaj. Już 8:19, kończymy. Swedish House Mafia, Luckily Happiness is So Sad. Lubicie ten numer, wiemy, dlatego wam gramy.
1: A tymczasem przenosimy się do świata naukowego, bo naukowcy nie mogą uwierzyć własnym oczom. Nie chodzi o to, że są zaspani i jeszcze im ropa nie wypadła z oka, ale okazuje się, że na dnie Pacyfiku rosną złote drzewa.
0: I oni w szoku.
1: Tak, i oni są w szoku.
0: No bo to trochę jest szok, powiem ci, no bo niby mamy sierpień, a tam już jesień przyszła.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
3: Reklama.
4: Marian,
3: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
7: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
8: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
10: How good is that?
11: Kastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
13: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: I po reklamie.

0: tego nauczyłam się, oglądałam się na TikToku i wiem tańczyć. To Zara Larsson, Lash Life w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: To jest właśnie ta koleżanka twojej mamy, która wszystko potrafi. Ale my na 29 minut cały czas mamy dla was jedną ulubioną zabawę, w której my pytamy znanych ludzi, influencerów, aktorów, artystów o to, co Polacy rodacy jedzą jadąc do pracy.
0: I stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie zadzwonić po 8 rano, tak w środku tygodnia, do Liwki i pogadać, co tam z tym śniadaniem, jak to u niej wygląda.
4: Halo?
3: Siemano, Oliwka! Jak tam, wstałaś? Obudziłaś się?
4: Wstałam. Otworzyłam oczy.
0: Liwka, to jak otwierasz oczy tak rano, mniej więcej, to co jesz na śniadanie? Co lubisz?
4: Piję kawę.
0: O, opowiedz nam, jaka to jest kawa. Czy taka czarna, mocna, z mlekiem?
4: Nie, to jest ja mam taki ekspres przelewowy i sobie wybieram, jaką kawę piję dzisiaj, bo sobie wącham i sobie wtedy sypuję i sobie zalewam.
3: Musisz mieć, Liwka, bardzo dobrą kawę, ponieważ my jak robimy sobie kawę w pracy, to jej po prostu nie wąchamy, bo przepijamy ją szybko.
0: Byle kopała.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Że my już całkiem nieźle pokopani od kawy, a teraz się wychillujemy razem z Liwką, śpiewającą tym razem już po kawie. Fukaj, Liwka, enklawa. Chcę więcej w RMF Max.
3: Ja chcę więcej tej kawy od Liwki.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: My Bell. Jest 8:38, a my faktycznie musimy zadzwonić w jakiś dzwonek, bo słuchajcie, trzeba się zająć pogodą.
1: Czytamy o tym, że, a ja przynajmniej czytam o tym, że mają wrócić upały i temperatury nawet pod koniec sierpnia. W niektórych regionach Polski mogą dojść do 35 stopni, tak.
0: Czyli, że
1: tak
0: będzie lampa.
1: Będzie lampa, jak wiadomo co. Nie?
0: A ja mam zupełnie inne źródła i moje źródła mówią o tym, że w przyszłym tygodniu to nas czekają pierwsze przymrozki. Mhm. Mówię o Polsce, a do tego wszystkiego zima przyjdzie wyjątkowo wcześnie.
1: No więc my w RMF Max całej ekipie polecamy, żeby się ubierać na cebulkę. Mhm. Czyli na kąpielówki nałożyć kożuch.
2: Słuchaj, Marian.
3: No.
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

0: Jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: Dobrze, hop. Dobrze, bujamy. Hop, hop, hop, tańczymy. Moonlight i Fordo Alabama Ten na 11 minut przed godziną 9. Tymczasem proszę się rozgościć. Zapraszamy pod naszą palmę.
1: Stop. Troszeczkę wolniej. Taki bardziej Kraków sobie robimy teraz. Albo lepiej jakaś Italia. Tam też są jakieś palmy, prawda?
0: Ale za to u nas jest 15 tysięcy złotych, które możesz wygrać i to już za nawet jednego SMS-a, którego wyślesz teraz za 3,69 o treści max na numer 7327.
1: A ja proponuję prościej, nie trzeba wcale brać telefonu w dłonie, można przy komputerze. Oczywiście, można próbować siłą woli, ale dużo bardziej skutecznie jest, jak wejdziesz na rmfmax.pl i tam przyjmujemy zgłoszenia.
0: I przy okazji afirmuj to.
1: Afirmuj, 15 tysięcy na końcówkę tygodnia, na drugą połowę sierpnia. No trzeba sobie ten czas jakoś osłodzić, tak
0: trzeba
1: dodatkowo.
0: Trzeba jeszcze pojechać na wakacje, jeżeli na tych wakacjach nie byłeś albo nie byłaś. Jeżeli chcesz 15 tysięcy, to zgłoś się do zabawy.
1: A nawet jak byłeś na wakacjach, to co szkodzi pojechać na jeszcze jedne?
0: Max na 7327.
1: Albo rmfmax.pl.

0: krótkie momenty przed godziną 9, bo to takie 4,5 minutki nam do 9 zostały. Niedużo, niedużo.
1: Ale już jak będzie ta punktualnie godzina 9, to będzie flash, będzie też pogoda, więc wy będziecie na bieżąco.
0: Będziecie fresh.
1: Będziecie flash, bo to fresh. A.
0: Czy coś tam.
1: Zostańcie.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Czyta lektor AI.

0: 12,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustavus cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: twarzy z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
6: Jest czwartek, godzina 9:00. Przy mikrofonie Gabriela Jaremenko. Czas na poranny flash RMF Max. 5 najciężej rannych osób w wypadku polskiego autokaru pozostaje jeszcze w szpitalach na Węgrzech. Kolejny transport do Polski zaplanowano na jutro.
7: Do Rzeszowa przylecą wtedy 2 osoby, których stan zdrowia się poprawia. Ostatniego transportu nie można jeszcze zaplanować, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
8: Nie ma i nie będzie możliwości w tym tygodniu tych osób transportowania do Polski.
7: Transport ciał 12 ofiar tragicznego wypadku odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
6: Tyle Michał Krasoń.
5: Słuchacie RMF Max.
6: Po chłodniejszych dniach IMGW ostrzega przed upałami. W Małopolsce, na Podkarpaciu i południu województwa świętokrzyskiego temperatura podskoczy dzisiaj w okolice 30. Alert zacznie obowiązywać o 13. NFZ nie zgodził się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca.
9: Szpital zapłacił na razie połowę kwoty, bo NFZ zgodził się na rozłożenie kary na 2 raty. Jednocześnie, jak dowiedziałem się, dyrekcja placówki będzie próbować odzyskać te pieniądze bezpośrednio od lekarzy, którzy podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu poza procedurą. Okoliczności zabiegu cały czas wyjaśnia prokuratura. Przypomnę, że po tym, gdy ta sprawa wyszła na jaw, senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
6: Szczegóły w tej sprawie ustalał Michał Dobrołowicz. Jeśli zamierzacie spędzić ostatnie dni wakacji w górach, to w Zakopanem traficie na wyjątkową imprezę. Jutro startuje 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
10: Odwiedzą nas zespoły z wielu kraju. Węgry, Senegal, Turcja, Bośnia, Hercegowina, Rumunia, Czechy, Portugalia, Chorwacja, Bułgaria, Słowacja, no i oczywiście nasze polskie zespoły.
11: A kto jeszcze nie wie o tym święcie, to przyjeżdżajcie, bo to wszystko zaczynamy od 21 do 27 sierpnia.
6: Zapraszali burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz i dyrektor artystyczny festiwalu Hanna Rybka.
5: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
6: Dzisiaj w Polsce przeważnie pochmurno, ale pojawią się też większe przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, a na południu, w centrum, na wschodzie i południowym zachodzie miejscami pojawią się też burze, lokalnie z gradem. W czasie burz możliwe są silniejsze porywy wiatru. Najcieplej będzie na południu, temperatura podniesie się tam w okolice 30, w centrum około 24 stopni, najchłodniej na wybrzeżu, tam 20. W górach i nad morzem wiatr też będzie mocniejszy.
5: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
12: Jest to tragedia, bo są 3 minuty po godzinie 9:00. Ja sprawdzam mój plecak, który sobie przynoszę do pracy, a okazuje się, że tam nie ma kanapki, która była przygotowana, i mówię: Jezu, jak to się stało, że mama mi nie spakowała kanapki? A potem sobie przypomniałem, że mama mi nie pakuje kanapek od 20 lat. No i tak to właśnie jest. Jak sobie człowiek przypomni, to jest dramat, nie?
13: Ale słuchaj, z drugiej strony to też nie jest tak, że nie zapomniałeś wypakować tej kanapki pod koniec czerwca, więc bardzo ładnie twój plecak pachnie. To ci prawda. Chciałbym powiedzieć.
12: Stawaj, nie udawaj. Dziękujemy za dziś. To Piki Becky G już teraz, potem DJ Antoine, potem David Guetta zagra. Fajnie,
13: mój
12: będzie.
13: Ulubiony.
12: Mój ulubiony. Tak, w RMF Max. Tak, tak. 3 po 9:00. Siemanes, cześć.

0: To się zbyt często nie zdarza, ale RMF Max akurat tak ma i to jest dowód na naprawdę dużą wyjątkowość całej sytuacji, bo to się często nie zdarza, żeby radio słuchało, a nie oceniało, zwłaszcza tych, którzy mają tak sombr przed momentem w piosence i jeszcze nie są ready. Nigdy nie będziemy gotowi. Na koniec wakacji, choćbyśmy ćwiczyli 2 miesiące. Irek Jakubek, to ciągle lato na maksa.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: bezprzewodowe Asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: I po reklamie.

Czas w pracy szybciej leci, wakacje jakby się wydłużały. Tak właśnie działa playlista RMF Max. Jest lato na maksa, jest dobrze. Gorzej w szpitalu w Zamościu, bo znowu szok niedowierzanie, ile lekarz może zarobić w ciągu jednego roku. Prawie 3 miliony w rok, dokładnie 2 miliony 700 tysięcy. Ale nie to akurat jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że odkryliśmy gałąź, dyscyplinę medycyny, o której istnieniu wcześniej nie mieliśmy pojęcia. To się nazywa medycyna biznesowa.

0: gdyby tak dzisiaj 15 tysięcy złotych. Bang! Niespodziewanie wpadło do twojego wakacyjnego budżetu. Proszę bardzo, da się załatwić 15 tysięcy złotych. Lato niech będzie jeszcze bardziej na maksa. W RMF Max mamy na to sposoby. Słuchajcie, 15 tysięcy złotych wygrać łatwiej i to całe 600 razy łatwiej. Bo razy 600 teraz mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy. Proszę wysłać SMS o treści Max na 7327. A my mnożymy takie zgłoszenie razy 600. Łatwiej wejść do finału i wygrać 15 tysięcy. Max, wyślij teraz na 7327.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5+2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.
16: Jak najlepsze wspomnienia.
17: Jak buszowanie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Dzisiaj w Polsce przeważnie pochmurno, ale pojawią się też większe przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, a na południu, w centrum, na wschodzie i południowym zachodzie miejscami pojawią się też burze, lokalnie z gradem. W czasie burz możliwe są silniejsze porywy wiatru. Najcieplej będzie na południu, temperatura podniesie się tam w okolice 30, w centrum około 24 stopni, najchłodniej na wybrzeżu, tam 20. W górach i nad morzem wiatr też będzie mocniejszy.

Wakacyjna miłość we wszystkich językach świata. Azizami, Chiran w RMF Max. I wiem, że lubicie, oj, bardzo lubicie. Ja zresztą też uwielbiam, jak on prosi ją, żeby ona przyszła do niego, tak jak wczoraj. I znowu tak troszeczkę się zasiedziała, bo on tak patrzy na nią i sobie myśli, że to jest naprawdę dobry moment, żeby wreszcie zrobić coś, co powoduje, że człowiek się troszeczkę czerwieni, no bo dawno nie było im wstyd. I o tym między innymi będzie śpiewał w swojej najnowszej propozycji Oskar Sims, Bez końca.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Gotowa na powrót do szkoły?
3: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
2: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
4: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
1: Ważne bramki, ważne linie,

0: i program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa! Czas sprawdzić, co nowego w pogodzie. W Polsce zachmurzenie będzie dzisiaj duże, ale synoptycy prognozują też większe rozpogodzenie. Może przelotnie popadać, niewykluczone są też burze z gradem, szczególnie na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Temperatura maksymalna od 19 na wybrzeżu do nawet 31 stopni na południu kraju. W centrum wartości pomiędzy, okolice 25. Wiatr może być silniejszy nad morzem i w górach, a także tam, gdzie pojawią się burze.
2: Ponad połowa ze 100 losowo wybranych ankietowanych

jeśli ta piosenka jest o dwóch Dawidach, Dawidach Podsiadło. Jeden Dawid gra koncerty i zapełnia stadiony, a drugi lubi spokój domowego ogniska, które regularnie próbuje rozpalić, albo przynajmniej trochę w nim posprzątać. Na błysk! To był Dawid Podsiadło. A to jest nasza muzyczna perełka na 10. Jest Sonic, jest Sky. Niech lato na maksa nigdy się nie kończy.

0: 14500, 14600, 700, 800 i jeszcze dwie stóweczki i mamy 15000 zł na okrągło. Te pieniądze do wygrania dzisiaj w RMF Max. Pomożemy wam je wygrać. Przepraszam, ja pomogę wam je wygrać, bo u mnie jest teraz runda bonusowa. Razy 580 mnożę każde zgłoszenie. Zapraszam do gry tylko tych, którzy są pewni, że wygrają. Max wysyłasz teraz na 7327. Max 7327. Każde zgłoszenie mnoży razy 580.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: I po reklamie.
11: Jak długi dzień pełen słońca.
12: Jak gofry z bitą śmietaną.
13: Jak wieczór na rolkach.
14: Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa.

To jest dobre tempo. To jest tempo biurowej drukarki, która właśnie teraz wypluwa kolejne kontrakty, dzięki którym zostaniesz pracownikiem miesiąca. I to w samym sercu wakacji. Takie rzeczy dzieją się w czasie lata na maksa w RMF Max. Głośna sprawa. Komentuje to absolutnie cały internet. Nie zatrzymał się do kontroli, uciekał na hulajnodze policjantom i teraz niektórzy się śmieją, że policja radiowozem nie dogonili hulajnogi, a ja myślę, że to jest dowód na to, że ci policjanci byli super. Super policjanci z Poznania, każdy kibic Lecha to potwierdzi, że policja w Poznaniu jest super. Przedłużyli chłopakowi wakacje, teraz będą go ścigać, a od września go zamkną. I nie pójdzie do szkoły i akurat na tym mu najbardziej zależało. Chcesz

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Wojtek Gola.
2: Czasem mi się nawet też tata śni po nocy. Ja jest Sylwester, 12 w nocy, a ja idę do łazienki i patrzę, nie? Środowisko inwestorów jest mocno zaliste. Niektórzy mają takie możliwości, a im się nie chce. Niesamowite leń.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Wojtek Gola. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczko Veluzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Na imprezę.
13: Na siebie.
14: Na chillowanko.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
18: Czas sprawdzić, co nowego w pogodzie. W Polsce zachmurzenie będzie dzisiaj duże, ale synoptycy prognozują też większe rozpogodzenia. Może przelotnie popadać, niewykluczone są też burze z gradem, szczególnie na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Temperatura maksymalna od 19 na wybrzeżu do nawet 31 stopni na południu kraju. W centrum wartości pomiędzy, okolice 25. Wiatr może być silniejszy nad morzem i w górach, a także tam, gdzie pojawią się burze.
19: RMF Max! RMF Max!

Calvin Harris w RMF Max. Wiadomo, czas pracy szybciej minie przy panu Calvinie, a jak jest z Rihanną, to już zasuwa wskazówka pełną parą. Przepraszam, to był poeta początkujący, Irek Jakubek. Witajcie w RMF Max. Naukowcy przysłali mi świetne odkrycie. 2 lata temu odkryli Ziemię, mega Ziemię, ale teraz udało się policzyć, jaka tam jest grawitacja, jakie przyciąganie. I okazało się, że ludzie i wszystko inne na tej planecie ważyłoby 3 razy więcej niż na Ziemi. No więc, żeby to poczuć, wcale nie trzeba lecieć w kosmos. Uspokajam, wystarczy tydzień w Turcji all inclusive. A jak ktoś się boi latać, no to parę dni bez gofrowych ograniczeń we Władysławowie.

0: 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
15: Lato na maksa!
16: W całej Polsce będzie sporo chmur, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Taka ma być aura w naszym kraju. Miejscami może przelotnie popadać na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Możliwe są też burze, lokalnie z gradem. Temperatura mocno zróżnicowana, od około 19 stopni nad morzem, przez 24-25 stopni w centrum, aż po 30-31 na południu. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, ale miejscami, szczególnie podczas burz, ma być porywisty.
17: Wakacje też mogą zmęczyć, zwłaszcza jeśli są takie sleep, eat, dance, repeat. Mamy repeat it i wystarczy. Tu RMF Max, tu lato na maksa.

wakacyjnie, rewelacyjnie. Tobi Romeo w RMF Max i ja was bardzo przepraszam, ale zapomniałem. Zapomniałem o bardzo ważnej dacie. 18 sierpnia był Dzień Wolności Sektora Prywatnego. Czyli taki moment w roku, w którym to przedsiębiorcy już nie pracują dla państwa jedynie, a tylko dla siebie. Także w przyszłym roku urlop obowiązkowo przed 18 sierpnia, żeby urwać coś z tych 229 dni przepracowanych jedynie dla kraju.

0: do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie bardzo ciągnie do ciebie, śpiewam patrząc na imieninowy serniczek. Dzisiaj pozdrowienia dla Bernarda Samuela, mamy jednego na pokładzie, i pana Sobiesława, najsłynniejszego w kraju pana Sobiesława Zasady, lat 96, ulala, 2 miliardy na koncie, jeszcze bardziej ulala. Pytany o świetną formę i sekret długowieczności, pan Sobiesław Zasada powiedział, że pości. No widzicie, jednak tyle pieniędzy, a nie dojadam.

0: świetne nagrody i dużo pieniędzy. Maszynki do lodów, głośniki JBL i na przykład 15 tysięcy złotych. I jak grać to teraz, jak się włączyć do zabawy w tym momencie, to się korzysta najbardziej razy 600. Z każde zgłoszenie wyślij teraz max na 7327. To teraz wysyła max na 7327, ten ma jeszcze więcej szans na 15 tysięcy. Max 7327.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.

0: na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Na słowo.
4: Na metę.
5: Kamperem.
6: Bez granic.
7: Na lody.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max.
10: Lato na maksa.
11: Lato na maksa.
12: W całej Polsce będzie sporo chmur, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Taka ma być aura w naszym kraju. Miejscami może przelotnie popadać, na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie możliwe są też burze, lokalnie z gradem. Temperatura mocno zróżnicowana, od około 19 stopni nad morzem, przez 24-25 stopni w centrum, aż po 30-31 na południu. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, ale miejscami, szczególnie podczas burz, ma być porywisty.
13: RMF Max.
14: RMF Max.
15: RMF Max.

0: pracy też może być jak na urlopie. Warunek jest jeden. Robisz sobie głośniej RMF Max i z głośnika wychodzi Another 54 Ultra. Talk to you. Przejrzałem prognozy pogody, tak żebyście wy nie musieli się martwić, że tam kiedy ten deszcz, kiedy jakieś trudne sprawy na niebie. I tak, o sobocie zapomnijmy, ale pamiętajmy o niedzieli. Będzie więcej słońca niż w tej piosence.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega,
3: Marian,
2: mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara.

0: 49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
10: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
11: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: D plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: I po reklamie.
2: Na lody, na plażę z ekipą.
3: Leżąc
2: na chillowanko.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
5: Dzisiaj w Polsce słońce i chmury, ale w całym kraju możliwy przelotny deszcz. W drugiej części dnia na wschodzie, południu i południowym zachodzie synoptycy przewidują burze, lokalnie z gradem. Najcieplej niezmiennie w Małopolsce i na Podkarpaciu, słupki termometrów nawet lekko powyżej 30. Najchłodniej na północy, na wybrzeżu miejscami poniżej 20 stopni. W centrum wartości pomiędzy, czyli około 24-25 stopni. Wiatr mocniejszy w czasie burz, a także nad morzem i wysoko w górach.
6: Wiem, że to lubicie, dlatego zapraszam na unboxing, taki oficjalny unboxing czwartkowego popołudnia. Dla wszystkich wystarczy, bo to jest Lato na Maxa, RMF Max i Irek Jakubek. Witajcie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: tej piosenki, oprócz tego, że opowiadają jakąś historię, mogą być także planem na przyszłość, to ja bardzo chciałbym, żeby lato 2027 było dokładnie takie, jak nastrój tego numeru. Take Me Back, Kygo i Max Noon. Gramy to, bo wiemy, że lubicie, gdy w czasie lata na maksa. Wszystkie hity tworzą ścieżkę dźwiękową waszych wymarzonych wakacji.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327 369 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz.

0: taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

To jednak są mistrzowie strategii. Gibbs, Ego i Four Money już nas przygotowują na to, co nieuniknione. Ostatni dzień lata. Póki co dobrze przetrwać z tą piosenką ciut chłodniejsze wieczory. Dobre wiadomości z ziemi włoskiej do Polski. Co czwarty turysta lądujący w Rimini był Polakiem. No podobno my się nawet tak tam opalamy biało-czerwono. Chyba, że ktoś się smaruje krewem.

0: rana.
1: Adam, nie poznajecie? Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowid.
7: Castorama!
8: W teorii okazje na ogród się skończyły.
7: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Dzisiaj w Polsce słońce i chmury, ale w całym kraju możliwy przelotny deszcz. W drugiej części dnia na wschodzie, południu i południowym zachodzie synoptycy przewidują burze, lokalnie z gradem. Najcieplej niezmiennie w Małopolsce i na Podkarpaciu, słupki termometrów nawet lekko powyżej 30. Najchłodniej na północy, na wybrzeżu miejscami poniżej 20 stopni. W centrum wartości pomiędzy, czyli około 24-25 stopni. Wiatr mocniejszy w czasie burz, a także nad morzem i wysoko w górach.
3: RMF Max.
0: RMF Max.
3: RMF Max.

gdzie są, ja się pytam, gdzie są ci wszyscy, którzy mówią, że na wakacjach, to oni starszych, o nie, starszych nie słuchają na wakacjach. Otóż z lat 70. w nieco odświeżonej wersji. Cyril, Stumbling In. To może dla równowagi coś nowego, zwiastującego trzecią studyjną płytę Zali. Tylko kochaj mnie, tylko słuchaj, jutro po 9:00. Jerek Jakubek, do jutra.

0: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub po udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z dwóch najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
13: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
14: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
15: I po reklamie.

0: popołudnie nadal ze słońcem i chmurami. W całej Polsce możliwe są przelotne opady deszczu, a dodatkowo na wschodzie, południu i południowym zachodzie może zagrzmieć. W czasie burz lokalnie niewykluczone są też opady gradu i silniejszy wiatr. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków mocniej może powiać też nad morzem i wysoko w górach. Najcieplej cały czas w Małopolsce i na Podkarpaciu, okolice 30 stopni. Najchłodniej na północy, miejscami temperatura nawet poniżej 20.
1: Kali, czy ty się wczoraj nie umawiałaś może z pogodą, że ma być dobra?
2: Umawiałam.
1: No i
2: gdzieś jest.
1: Nie u nas akurat, ale i tak lato na maksa.
2: Jeszcze wytresuję. Dawid Miązek.
1: Karina Nicińska, zostajemy do 17.

0: Tekuna tak śpiewa Ring My Bell. Zadzwoń moim dzwonkiem, dzwoneczkiem. To o co jej chodzi?
1: Święta, święta idą.
0: A może sobie dorabia u Ludwisarza i ona właśnie sprawdza jakość dzwonu, która zrobiła.
1: Brzmi jak hasło do krzyżówki.
0: Bo przyznaj się, że nie wiedziałeś, kim jest Ludwisarz.
1: No dobra, dawaj te nasze dzwonki.
0: Dzwon te?
1: Nie, no te.
0: Aha, dobra. No to mamy, słuchajcie, to jest dzwon oznaczający co?
1: Rundę bonusową w RMF Max, w której wasze szanse na zgarnięcie nawet 15 tysięcy złotych urosły ile?
0: 490 razy. To nie jest tak, że to jest tak cały czas. Nie, to jest tylko przez 7 najbliższych minut, więc chwytajcie za swoje smartfony, dajcie szansę swojemu szczęściu, bo to jest tak, że jak nie pomożecie, no to kto mu pomoże?
1: Samo się nie zrobi, no. Więc szybciutko, hasło Max pod 7327-0369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl.
0: I uwaga, tylko 7 minut. Ten dzwon wiecznie bić nie będzie.
1: Ringnij se w Bela i zgarnij 15 tysięcy złotych.
0: rmfmax.pl albo 7327. Hasło Max.
1: Graj, nie czekaj.
2: Max. Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.

0: Odkryj magiczny świat Energyland Deep Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Masz furę, rozbiłeś furę. A

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Na luzie.
8: Bez granic.
7: We dwoje.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: Lato na maksa.
8: Lato.

0: No piękne, póki jeszcze lato trwa. Lato i wszystko gra w RMF Max z Wiktorem Waligurą.
1: Słuchajcie, jak rządzący obiecają, że coś zrobią, to zawsze dowiozą. Zaledwie 3 lata po wyborach mamy propozycję przesunięcia progów podatkowych.
0: No i co?
1: No i ci wszyscy, którzy zarabiają więcej niż 10 tysięcy miesięcznie, tak, zaoszczędzą, uwaga, w nowym systemie jakieś 200 zł w skali miesiąca.
0: A
1: tak.
0: Ci, którzy poniżej, to co?
1: No to nic, nie skorzystają na tym.
0: Świetnie.
1: Dziękujemy bardzo,
0: dziękujemy.
1: Super.
0: Dziękujemy wszystkim w rządzie za absolutne nic, ale powiedz, podwyższyć wolną kwotę od podatku mieli. Podwyższyli?
1: Nie, ale obiecali.
0: To jest trochę jak z obietnicą, że ktoś w związku wyrzucił w końcu śmieci.
1: Dwa razy obiecać, to jak raz zrealizować.

0: My body isn't ready, summer w RMF Max.
1: No moje ciało też absolutnie nie jest gotowe. Ja już się pogubiłam. O co chodzi z tą pogodą? Jak jest
0: ale,
1: w końcu?
0: No ale czego nie rozumiesz? Był deszcz, potem był grad, teraz będzie ciepło, a potem znowu będą burze.
1: Weź mnie to rozrysuj, co?
0: Taki sierpdziernik. Prognoza za chwilę, a później The Weekend. Max.
2: Reklama.
3: Marian, co ty
4: robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
9: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
10: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
11: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Na słowo.
15: Na tarasie.
14: Na rybach.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
17: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
1: Popołudnie nadal ze słońcem i chmurami, w całej Polsce możliwe są przelotne opady deszczu, a dodatkowo na wschodzie, południu i południowym zachodzie może zagrzmieć. W czasie burz lokalnie niewykluczone są też opady gradu i silniejszy wiatr. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków mocniej może powiać też nad morzem i wysoko w górach. Najcieplej cały czas w Małopolsce i na Podkarpaciu, okolice 30 stopni. Najchłodniej na północy, miejscami temperatura nawet poniżej 20.
19: RMF Max.
4: RMF Max.
9: RMF.

0: sympatyczna dziewczyna z Krakowa, bledka, komu miałabym powiedzieć w RMF Max.
1: I wszystkim na korytarzu dzień dobry mówiła, zawsze zapytała, co tam słychać.
0: Fajna.
1: Zdrówko zapytała, no ale komu? Komu mielibyśmy nie powiedzieć, prawda? Jak nie wam, słuchaczom i słuchaczkom RMF Max jeszcze chwilę przed 14. Kto jutro będzie miał swoje premiery muzyczne właśnie u nas?
0: Dawaj.
1: Livka, słuchaj, który rozpoczyna zupełnie nowy rozdział już też po tej wspólnej przygodzie z Taco Hemingwayem, ale jaki to będzie numer? Nowy Francis razem z Soblem. I to u nas, już jutro w RMF Max.
0: Brzmi świetnie, posłuchacie tego jako pierwsi w RMF Max, a teraz też świeżynka. Silva Bampa on tonight, a za chwilę flash i prognoza pogody.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Już naprawdę otworzy się przed wami Wojtek Gola.
2: Czasem mi się nawet też tata śni po nocy. Ja jest Sylwester, 12 w nocy, a ja idę do łazienki i patrzę, nie? Środowisko inwestorów jest mocno zalista. Niektórzy mają takie możliwości, a im się nie chce. Niesamowite leny.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Wojtek Gola. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo

0: wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.
9: Jak ognisko na działce.
10: Jak wieczór na rolkach.
11: Jak leżenie nad rzeką.
12: Tak brzmi lato. Na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa!
13: W Polsce wciąż chmury i przejaśnienia, możliwe przelotne opady deszczu, a na południu, w centrum, na wschodzie i południowym zachodzie mogą pojawić się burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 19 stopni nad morzem przez około 24 w centrum do nawet 31 na południu. W nocy nadal możliwe będą opady, na południu i wschodzie także burze. Temperatura spadnie do około 16 stopni w centrum i 18 na południowym wschodzie. Najchłodniej na północy, okolice 13.
14: Spakowany?
15: Nie, a co, wyjeżdżamy gdzieś? Co?
14: No my nie, ale na pewno to ktoś gdzieś jedzie.
15: Powodzenia dla tych, co na urlopie w trasie i dla tych, co ciężko muszą pracować. Jesteśmy z wami.
14: Lato i wszystko gra.
15: Karina Nicińska.
14: Dawid Miązek i Szakira na początek.
15: Daj, daj.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Stary Papi w RMF Max, aż strach pomyśleć, jak często musicie to mówić w te wakacje. Tymczasem my jesteśmy na tropie wielkiej zagadki.
1: Jest 20 dzień sierpnia 2026 roku. Czwartkowe, spokojne popołudnie. Adam z Małogoszcza jest o krok od popełnienia największego błędu swojego życia.
0: Jakiego?
1: Co zrobił Adam? Albo czego nie zrobił? Adam nie wziął do ręki swojego smartfona i nie wysłał SMS-a podczas ostatniej tego dnia rundy bonusowej w zabawie Casa de Palma w RMF Max.
0: Ej, nie bądź jak Adam.
1: Nie bądź jak Adam.
0: Wchodź szybko do gry. Kasa czeka. Nawet 15 tysięcy złotych i to jeszcze dzisiaj.
1: I to naprawdę jest ostatnia dzisiaj runda bonusowa. Po raz ostatni mnożymy wasze szanse na zgarnięcie tych pieniędzy albo fantastycznych wakacyjnych nagród. Teraz wysyłając jednego SMS-a do nas, masz nie jedną szansę jak standardowo.
0: Tylko 570 razy większą. Co oznacza, że ty wysyłasz już jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, a my je mną 570 razy.
1: Proste. Tak proste jak zgarnianie fantów albo nagród w RMF Max.
0: No nie daj się prosić, wbijaj do gry.
1: Nie popełnij tego błędu, nie pozwól, żeby ktoś inny się cieszył, a ty sobie będziesz myślał, a, mogłem wysłać, nie?
0: Nie
1: albo
0: bądź
1: mogłam.
0: Jak Adam, bądź sobą, wbijaj do gry na rmfmax.pl.
1: Albo 7327 i hasło Max już za mniej niż godzinkę finału. Max.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No
3: i
2: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: Szkołę ogarniamy.

0: najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty, maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
6: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
8: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
9: Całą paczką.
10: Na luz.

0: ty masz od Gipsa Kukona i Jonatana w RMF Max. To coś. Słuchajcie, nie zgadniecie, jakie dzisiaj święto jest w kalendarzu. Dzień wyznawania miłości.
1: O, pięknie! No. A można to robić na tyle różnych sposobów, prawda?
0: Tak, nawet najciekawsze jest to, że jak wyznajesz miłość, ale w ogóle bez mówienia nic, żadne kocham, żadne miłość, żadne serduszko, bez używania takich
1: słów. Czyli jak?
0: No na przykład można powiedzieć, słuchaj, jesteś dla mnie ważniejsza niż finał sezonu ukochanego serialu.
1: A, już myślałam, że powiesz, że finał Ligi Mistrzów.
0: A nie, nie, to nie przesadzajmy.
1: Ale słuchajcie, czasami wcale nie trzeba używać słów.
0: No.
1: Wystarczą te proste gesty, na przykład pozmywanie w końcu tej sterty garów, która czeka w kuchni, wyniesienie śmieci albo przykręcenie tej rolety, która już czeka na to 3 ostatnie lata i ta druga strona tak bardzo prosi i prosi i prosi.
0: Czy ja rozumiem, że ty kierujesz te słowa gdzieś tam do swojego domu własnego?
1: Kochanie! A w jaki sposób wy wyrażacie swoje uczucia? Czy ale nami, bez, albo słowami?
0: Ale bez używania słowa miłość, bez serduszka i bez takich rzeczy. Zaskoczcie nas trochę, piszcie na 3001 albo nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max. My mamy dla was gadżety.
1: Wakacyjne gadżety, ale rozdamy z pełną miłością. 3001 albo głosówki na Messengerze RMF Max. Czekamy.
0: Wyglądasz jak kebab po robocie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Teraz mam wakacje i ogólnie no, lubię wędkować, chodzę sobie łowić.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie? Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
8: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Czy oni nie wiedzą?
11: Rura w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra, druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: I po reklamie.
2: Na rower.
3: Na koncert.
4: Na spacer.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
8: W Polsce wciąż chmury i przejaśnienia, możliwe przelotne opady deszczu, a na południu, w centrum, na wschodzie i południowym zachodzie mogą pojawić się burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 19 stopni nad morzem przez około 24 w centrum do nawet 31 na południu. W nocy nadal możliwe będą opady, na południu i wschodzie także burze. Temperatura spadnie do około 16 stopni w centrum i 18 na południowym wschodzie. Najchłodniej na północy, okolice 13.
6: RMF Max. RMF

0: Pani Ariana niezmiennie w formie One Last Time. To jest RMF Max, zbliżamy się do 15 i przenosimy się na chwilę do Pobierowa.
1: Bo w Pobierowie jakby luksusowo. Wyobraź sobie, że możesz zjechać na plażę, ale windą.
0: Co ty gadasz, ze skarpy?
1: No dokładnie.
0: Wow.
1: Nie wszystkim jednak ta nowa wizytówka Pobierowa, jak mówią o niej urzędnicy, się podoba. Dlaczego? Bo internauci zarzucają między innymi, że jest źle podświetlona, nie te kolory. Pamiętajcie, okay, tylko różowa magenta RMF Max, ale też bryła nie do końca przypadła im do gustu.
0: A co z tą bryłą jest nie tak?
1: Ona miała być tak skonstruowana, żeby przypominała trochę rufę statku morskiego.
0: Czyli tył, rufa to jest gdzie?
1: Wszystko zależy od okoliczności, ale powiedzmy, że tył.
0: No i co, wygląda?
1: Jak zamkniesz oczy.
0: Z tyłu na plaży to niejedno może zmylić.
1: Jak zamkniesz oczy, to nawet Pobierowo jak Santorini wygląda.

0: Reklama.
1: RTV EUR AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł.

0: Sensu. A czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Jak rozgrzana łąka.
8: Jak ognisko na działce.
7: Jak wypad nad wodę.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
11: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Iga Świątek z 9. zwycięstwem z rzędu melduje się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Pokonała francuskę Diane Perry. O półfinał zagra dziś około 1:00 w nocy z Jeleną Rybakiną. Cztery polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia Białystok podejmie gruzińską Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagra ze szwajcarskim FC Thun. O 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w eliminacjach Ligi Konferencji.
13: Może pójdziemy z zasadą, że to 3 razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko.
12: Mówił Rafał Janicki z Górnika. Na koniec o 21:00 Raków Częstochowa kontra Hajduk Split. Robert Lewandowski z kolejnym golem dla Chicago Fire. Polak przyczynił się do wygranej nad Orlando City, wykorzystując rzut karny. Czas na Formułę 1. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Obecnie zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców. Na koniec przypominajka. Na stronie RMF Max mamy bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. Ten już w niedzielę na Stadionie Śląskim.
11: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Wieczorem w wielu regionach możliwe są przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum oraz na wschodzie także burze. Początkowo lokalnie z gradem. Popadać i zagrzmieć na tych obszarach może również w nocy. Gdy będziemy spać, temperatura spadnie do około 13 stopni na wybrzeżu. Najcieplej ma być na Podkarpaciu, 18. Jutro również nie zabraknie chmur i przelotnego deszczu, a miejscami mogą pojawić się burze. Nad ranem na Mazurach i Podlasiu synoptycy zapowiadają mgły, które mogą ograniczyć widoczność.
15: Kto nam zabroni w czwartek po 15 się czuć jak w weekend? No kto?
16: Zwłaszcza, że ja jutro mam wolne, także
15: o
16: ja
15: w weekend. To jest lato i wszystko gra.
17: Karina Nicińska.
15: I Dawid Miązek do...
17: Urlop.

0: To coś czai się już w naszych kokosach. Palmy powoli szeleszczą w studiu RMF Max, a to oznacza, że za chwilę to coś wypełznie na świat.
1: I nie będzie to wąż, skorpion czy pająk, nie, będzie to nagroda, może nawet 15 tysięcy złotych.
0: Już za chwilę finał naszej zabawy Casa de Palma, a to oznacza, że wy musicie mieć telefony przy sobie.
1: Nie odbierajcie teraz od nikogo z wyjątkiem RMF Max. Pilnujcie, żeby mieć zasięg, pilnujcie, żeby mieć dźwięki włączone już za mniej niż 10 minut finału.
0: Zobaczymy, co się wydarzy.

0: sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nadszedł ten najbardziej ekscytujący moment z całego dnia w RMF Max.
2: Bo już za chwilę, nie, czy ktoś odbierze telefon od nas, bo to finał naszej zabawy Casa de Palma.
1: Sygnał, jak słychać, już jest, to czekamy na halo.
3: Halo.
1: Halo, dzień dobry, cześć. Karina i Dawid, RMF Max dzwoni.
3: Tak, cześć, dzień dobry.
2: Jak masz na imię?
3: Marcin.
1: Co ty taki zaspany jesteś? Chyba, że cię, nie wiem, z jakiegoś letargu obudziliśmy.
3: W pracy jestem.
2: A, w pracy?
1: Nie, to dobrze, no to prawidłowo, że zaspany. A czym się w pracy zajmujesz?
3: Koszę trawę.
1: Okej.
2: Okay. Fajnie.
3: Zieleń.
2: No to piękny zawód, ale powiedz, mój drogi, co powiesz na to, żeby skosić za chwilę jakąś nagrodę, co?
3: Jestem za.
2: Myślałam.
1: No i fajnie. Słuchaj, mamy dla ciebie wakacyjne nagrody skryte w naszych kokosach zawieszonych na palmach. Palm jest 26, więc pozostaje ci wybrać numer palmy, którą mamy dla ciebie potrząsnąć, i nagroda z tej palmy jest twoja. To poproszę od 1 do 26 numerek.
3: 26. Dzień urodzin.
2: Pięknie.
1: 26. Dzień urodzin. Pięknie. 26 grudnia się urodziłeś, sierpnia.
3: Sierpnia.
1: O, proszę, no to zaraz będą urodzinki, super.
2: A powiedz, czujesz, że ty masz tą rękę do roślin? Bo to wiesz, palmy, kokosy, to trzeba się dobrze zaopiekować.
3: No, tak pół na pół. Zależy, czy to koniec tygodnia, czy początek.
2: No, okay. Wszystko zależy od nastroju.
1: No dobra, słuchaj, palma numer 26, potrząsamy już dla ciebie tym drzew. I mamy. O, mamy już kokos na ziemi. Marcin.
2: Ewidentnie tą rękę do roślin, do tych chłopie masz.
1: Masz. My ci do życzeń urodzinowych już teraz na nadchodzące za 6 dni twoje urodziny dorzucamy jeszcze 1000 złotych!
3: Bardzo fajnie.
1: No, bardzo fajna premia chyba, nie? Słuchaj, kiedy ostatnio miałeś dniówkę 1000 złotych?
3: O, nie pamiętam.
2: No widzisz, a tu jest po prostu w chwilę moment, prawda?
1: Nawet nie dniówka, tylko w parę sekund zarobione pieniądze. 1000 złotych leci już do ciebie. Pozdrawiamy cię gorąco i jeszcze raz wszystkiego dobrego na urodziny.
3: Dziękuję i dobrego.
2: 100 lat.
1: La. Chcecie sobie zrobić takie urodziny? Nawet nie musicie mieć urodzin, my tego nie sprawdzamy w ogóle.
2: Wchodźcie do gry, a my zadbamy o prezenty. Z hasłem MAX pod 7327 za 369.
1: Albo na www.rmfmax.pl. Kolejny finał już jutro.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: przyznam szczerze, że lubię, jak Armin van Buuren przypomina sobie tego starego, dobrego Armina i wjeżdża w trensowe klimaty, tak jak w tym numerze Everlasting z Saszą w RMF Max. Za chwilę sprawdzamy wasze głosówki i SMS-y, które przesyłacie w temacie wyznawania miłości.
1: No, gdyby pogoda nam miała coś do powiedzenia, to tak patrząc po tym, co wyraża, to ewidentnie strzeliła focha, tylko chyba jeszcze nie wiemy do końca za co.
0: Jak to w związku? Pogoda za moment, pani Dua Lipa.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.

0: Tylko teraz tablet Oskar Pad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie. Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Wieczorem w wielu regionach możliwe są przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum oraz na wschodzie także burze. Początkowo lokalnie z gradem. Popadać i zagrzmieć na tych obszarach może również w nocy. Gdy będziemy spać, temperatura spadnie do około 13 stopni na wybrzeżu. Najcieplej ma być na Podkarpaciu, 18. Jutro również nie zabraknie chmur i przelotnego deszczu, a miejscami mogą pojawić się burze. Nad ranem na Mazurach i Podlasiu synoptycy zapowiadają mgły, które mogą ograniczyć widoczność.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: słyszysz tę nutę, wiesz, że jest przyjemnie. Just Jack Style i on Turn the Lights Off w RMF Max.
1: Jest z nami Ewa, bo dzisiaj was pytamy o te wszystkie wyrażania miłości, ale w taki czasami może bardziej...
0: Niewerbalny
1: dokładnie
0: sposób. Cześć Ewa.
1: Przy nami.
2: Cześć.
0: Słuchaj, wyznanie miłości po 30, powiedz, co sprezentowałaś mężowi?
2: Na walentynki sprezentowałam mu myjącą toaletę. Dostał z czerwoną kokardą, był bardzo zadowolony z tego prezentu.
0: Czyli taka toaleta japońska, tak? Że tam ze strumyczkiem takim wypływającym z fontanną, masująca i w ogóle, tak?
1: Myjąca, susząca.
2: Tak, susząca, myjąca.
0: Powiedz jeszcze, jak on ci się zrewanżował za to.
2: No to już pozostawiam.
0: Pięknie.
1: W taki sposób, że bieliznę można było spokojnie do pralki w końcu wrzucić, podejrzewam.
0: Ewunia, pozdrawiamy i wysyłamy gadżety RMF Max.
2: Bardzo dziękuję.
0: Jak wy wyznajecie miłość bez słów albo w oszczędnych słowach?
1: 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Klasterama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy.

0: toteczka magnetyczna Oral-B EOKids z Etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Wieczorem w kraju możliwe deszcz i burze. Zagrzmieć ma przede wszystkim w centrum, na wschodzie, południu i południowym zachodzie. W czasie burz możliwy grad. Opady utrzymają się również w nocy. Wtedy temperatura od 13 stopni na północy do 18 na Podkarpaciu. Jutro rano na Mazurach i Podlasiu spora mgła. W piątek w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, większe na południu, wschodzie, w centrum oraz na krańcach północno-zachodnich. Tam też może popadać. Do tego burze na południu i południowym wschodzie. Na termometrach od 22 do 26 stopni.
1: Jeżeli trzymamy się tej zasady, a trzymamy się, że czwartek to jest mały piątek, no to właśnie w czwartek po 16:00 witamy weekend.
2: Dzień dobry. Witamy, kto jeszcze go nie poczuł, no to od tego są właśnie takie hity na maksa, to Alabama ten i dajcie głośniej.
1: Karina Nicińska, Dawid Piątek, zostajemy z wami jeszcze przez godzinkę.

0: Repeated, genialny numer od Martina Garrixa i Eda Sheerana. Wiesz, że oni go mieli nagranego już ten materiał kilkanaście lat temu, ale go skitrali i dopiero teraz robili premierę.
1: Także artyści.
0: Artyści drodzy, jak macie dobry materiał, to wypuszczajcie, nie bądźcie tacy nieśmiali jak Ed Sheeran i Martin Garrix.
1: Z kolei już za chwilę w RMF Max Teddy Swims. I z Teddy Swimsem jest taka historia, że on przez wiele, wiele lat próbował tęty, sięty i owędy, aż w końcu się udało i teraz wszyscy możemy cieszyć się jego muzyką.
0: Czyli warto? Nauczka jest taka, że nigdy się nie poddawaj.
1: Kto jak nie próbuje?
0: Jak nie drzwiami, to oknem. Jak do szefa po urlop.

0: It's gonna be okay. Czasami każdy z nas musi usłyszeć, że przecież będzie dobrze. To James Brown i Robin Schulz w RMF Max. Ty, Dawid, właśnie, czekaj. Czemu ty masz właściwie jutro wolne?
1: Bo ja jestem jutro w Krasnymstawie. Bo lato na maksa jest w Krasnymstawie.
0: I kto będzie z tobą grał na scenie?
1: Znaczy, ja to nie będę raczej grał. Na szczęście, chwała Bogu, spokojnie, możecie być spokojni. Ale jak bijecie, to jutro Grubson i Zalia. A w sobotę Grzesiek Chyży i Trzech Króli. To jest impreza też połączona z krasnostawskimi chmielakami. Także wielkie święto złocistego trunku.
0: Od piątku do niedzieli. Ja wszystkie szczegóły na rmfmax.pl. Zresztą na socialach RMF Max też na pewno coś się pojawi. No widzisz, i tak to jest. Ktoś musi pracować, żeby ktoś się musiał bawić.
1: Widzimy się w Krasnymstawie. Mam nadzieję, że zbijemy piątki. Max.
2: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
11: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Na randkę.

0: Spokojnie, jeszcze trochę lata zostało, to tylko tytuł kawałka. Ostatni dzień lata Gips, Ego i For Money, a my wracamy w RMF Max do waszych SMS-ów, do głosówek z okazji Dnia Wyznawania Miłości. Jak wyznać miłość bez mówienia kocham?
1: Sprawdzam pod 3001 i dostaliśmy taki tekst. Sam zresztą posłuchaj. Jestem tak głodny, że schrupałbym cię na... Hannibal Lecter lubi to.
0: Ale mamy też głosówki, proszę bardzo. Paweł z nami.
2: Jesteś jak odbicie księżyca w alpejskim strumyku. Pozdrawiam.
1: Nawet Mickiewicz o Świtaziące tak nie pisał.
0: Nie, Słowacki wziął i zmartwychwstał i przez Pawła, który przemówił. Tutaj z nami jeszcze Artur.
3: Wystarczy, że zrobię sushi, żona jest w siódmym niebie, ja nie muszę nic mówić. A ona też nie jest w stanie nic powiedzieć, bo się zajada.
0: Tam nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, pojawił się uśmiech przed tym, jak mówił, że żona nie jest w stanie nic powiedzieć.
1: Każdy ma swój sposób, żeby zamknąć komuś usta. I to nie bez powodu.
0: I na deser jeszcze Kinga.
4: Wyznaję miłość mojemu mężowi poprzez pieczenie jabłecznika, a on mi poprzez tankowanie mi auta.
1: Powiem ci, to jest bardzo dobry deal.
0: Przy tych cenach paliwa to większy prezent niż pierścionek z diamentem.
1: Kochanie, ciasto!
0: Gadżety RMF Max wędrują do Kingi, Tame Impala z nami czyni Dracula.

0: wysoko, wyżej, a potem jest jeszcze Fly High od Tobiego Romeo w RMF Max.
1: I burze, burze, burze, które rozpoczną się dosłownie za chwilę, po 17,
0: tak?
1: Małopolska, Podkarpacie, Lubelskie. Trzym to się.
0: I ktoś gdzieś teraz w tamtych stronach wygląda przez okno, patrzy na chmury i mówi, żeby z tego jakiego nieszczęścia nie było.
1: Dawid Miązek.
0: Karina Nicińska, dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Jutro Kari sama.
1: Ja sama, zapraszam punktualnie od godziny 13 na Lato i Wszystko Gra, ale za chwilę kanał nadawczy i też całkiem niezła ekipa.
0: Justyna Borycka i Michał Siwek w dobrym towarzystwie was zostawiamy. Dzięki, pa!
1: Pa! Max.
2: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
14: Wieczorem w kraju możliwe deszcz i burze. Zagrzmieć ma przede wszystkim w centrum, na wschodzie, południu i południowym zachodzie. W czasie burz możliwy grad. Opady utrzymają się również w nocy. Wtedy temperatura od 13 stopni na północy do 18 na Podkarpaciu. Jutro rano na Mazurach i Podlasiu spora mgła. W piątek w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, większe na południu, wschodzie, w centrum oraz na krańcach północno-zachodnich. Tam też może popadać. Do tego burze na południu i południowym wschodzie. Na termometrach od 22 do 26 stopni.
13: RMF Max.
12: RMF Max.
13: RMF Max.

0: mama.
1: Gotowa na powrót do szkoły?
0: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
2: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: O 17:00 szybko o tym, co ważne w czwartkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash RMF Max. Naukowcy są coraz bliżej stworzenia szczepionki dla chorych na czerniaka, czyli groźny nowotwór skóry.
1: Preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
2: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
1: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza.
0: Mówił Michał Dobrołowicz. Wracamy do Polski. Będzie krótko o planowanych zmianach w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby kaucją objęte zostały kolejne opakowania.
3: Kaucją mają być objęte także jednorazowe szklane opakowania. Chodzi m.in. o tak zwane małpki, ale także butelki po sokach czy innych napojach.
4: Polacy mają dosyć zbierania odpadów po lasach po kimś. Zasada powinna być prosta. Śmiecisz, pijesz, sprzątnij po sobie, po prostu. Nawet jeżeli ktoś wyrzuci takie opakowanie, to znajdzie się ktoś, który to opakowanie podniesie.
3: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce także, żeby bony, które wydają automaty kaucyjne, obowiązywały dłużej niż 30 dni od oddania butelek.
0: A tematem zajął się Michał Krasoń.
5: To jest RMF Max.
0: Zofia i Nikodem to najczęściej nadawane dzieciom imiona w pierwszej połowie bieżącego roku. Pierwsze otrzymało 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Popularne żeńskie imiona to także Hanna i Oliwia. Imię Nikodem otrzymało 2600 chłopców. Drugie pod względem popularności jest imię Antoni, a na trzecim miejscu Jan. W czołówce męskich imion także Leon i Aleksander.

0: Wieczorem i w nocy w części kraju możliwe deszcz i burze. Przede wszystkim w centrum, na wschodzie, południu i południowym zachodzie. Opady utrzymają się również jutro. Padać nie powinno jedynie w pasie północnym i to z wyjątkami. Na południu i południowym wschodzie może też zagrzmieć. O poranku spodziewamy się sporej mgły na Mazurach i Podlasiu. W piątek w ciągu dnia temperatura od 22 do 26 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, najcieplej ponownie na Podkarpaciu.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa. Od świtu do świtu.
2: Mówię wam dziś, dzień dobry w stanie wzburzenia wielkiego.
3: Co się
2: stało? Po remoncie w naszej kuchni światło jest zbyt jasne, nie da się tam być.
3: To prawda, jest trochę jak w laboratorium, ale zdania są podzielone.
2: Ale jakbyście napisali do naszego szefa tutaj na redakcja@rmfmax.pl maila, że w kuchni jest za jasno,
3: ale
2: bylibyśmy wdzięczni.
3: Powiedział, żebyś ciszyć już to światło, jak nam się tak nie podoba.
2: Powiedział w końcu?
3: Powiedział.
2: A, dobra.
3: No powiedział, jak wychodził. A my właśnie wchodzimy. Dzień dobry, tu Siwek i Borycka, kanał nadawczy do 20 w RMF Max.
2: I tak napiszcie.

0: Tak, gramy. Felix Jan za nami w RMF Max. 7 minut po piątej. No i co? Nie będziemy chyba tego przeciągać, bo to już po prostu ja się nie mogę doczekać, żeby poczytać wam w myślach.
1: Powiedz to.
0: Stop! O czym teraz myślisz?
1: No i znowu oczywiście zaznaczamy, że tylko szczere odpowiedzi przyjmujemy na Messenger RMF Max. A nawet jak się jakaś nieszczera pojawi, to na pewno nie wygra. Tyle wam powiem.
0: Tak, bo my już mamy taki radar po prostu, że my wiemy, co wymyśliliście naprawdę, a co wymyśliliście po prostu specjalnie.
1: A cztery wejściówki do parku rozrywki w Zatorze są do wygrania, więc ktoś, kto najkreatywniej, najciekawiej opowie myśl, którą w tym momencie miał, kiedy padło stop, no to wygra właśnie taki pakiet wejściówek.
0: Tak jest, więc stop, o czym myślisz, daj znać na Messengerze RMF Max. Czekamy na wasze wakacyjne myśli.

0: serdecznie polecam na podstawie własnego doświadczenia dodać ten numer do playlisty do biegania, treningu albo innej aktywności fizycznej.
1: Tempo takie odpowiednie, tak, w sumie, no.
0: Moving to the sun. Musieliśmy oczywiście chórem, bo to inaczej byśmy się po prostu...
1: Ale brzmiało, jakbyśmy właśnie skończyli biegać, tak, to jest 10 kilometrów. Słuchajcie, w innym temacie trochę, ale też ważnym. Minister klimatu i środowiska zapowiada, że będą zmiany w systemie kaucyjnym. Chodzi o to, żeby wydłużyć ważność tych bonów, które dostajemy, jak już buteleczki zostaną oddane, żeby były ważne dłużej niż 30 dni. Ile dokładnie, to jeszcze nie wiadomo, ale ma być więcej niż miesiąc czasu na ich wykorzystanie.
0: A teraz są ważne 30 dni?
1: No.
0: Matko, ty musisz szybko do domu wracać.

0: wody.
1: Na działce.
0: I na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: wiem, jak on to robi, ale on jest jednocześnie wesoły i smutny i to jest jakieś takie fajne.
1: Tak, ja się z tym zgodzę. Dawid podsiadł za nami w RMF Max.
0: A ja wam teraz mam coś do powiedzenia w sprawie Pumy.
1: Czyli mam zapytać, tak?
0: Pytaj.
1: Jakiej Pumy?
0: To jest świetne pytanie, Justyna, bo są aż cztery. Nie, tak zupełnie poważnie, słuchajcie. Czwarta Puma już w ciągu 2 miesięcy zauważona w Polsce i trzeba zachować ostrożność. Tym razem to jest okolica miejscowości Bronaki Olki w Podlaskiem i są zasady, których trzeba przestrzegać. Mhm. Tak, trzeba nie panikować, nie uciekać, zachować dystans, nie wyciągać telefonu, a potem zawiadomić odpowiednie służby.
1: No.
0: Tak. I od siebie dorzucę też, żeby Pumy absolutnie nie rozciągać, bo pumy nie są z gumy.
1: Mamy nadzieję, że pomogliśmy.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Wieczorem i w nocy w części kraju możliwe deszcz i burze. Przede wszystkim w centrum, na wschodzie, południu i południowym zachodzie. Opady utrzymają się również jutro. Padać nie powinno jedynie w pasie północnym i to z wyjątkami. Na południu i południowym wschodzie może też zagrzmieć. O poranku spodziewamy się sporej mgły na Mazurach i Podlasiu. W piątek w ciągu dnia temperatura od 22 do 26 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, najcieplej ponownie na Podkarpaciu.

0: Sponsorem konkursu wakacyjne myśli jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Jedni o tej porze czekają jeszcze na obiad, inni już myślą o kolacji, jeszcze inni na zakupach. A Krzysiu o czym myślał, kiedy pytaliśmy stop, o czym myślisz?
2: Ja sobie myślałem, co znajduje się w mojej paczce niespodziance, którą sobie zamówiłem w piekarni, ale już wiem, bo mi żona powiedziała.
3: Poczekaj, bo to musimy stworzyć teraz Poczekaj.
1: No, przygotuj sobie wszystko, czego potrzebujesz, bo my sobie też się zastanawialiśmy właśnie, co to tam możesz znaleźć i ponieważ lubimy takie emocje, to jesteśmy ciekawi, czy zgadniemy. Ja obstawiam, że jakaś drożdżówka się tam znalazła z owocami.
2: Blisko, drożdżowe ciasto.
1: Oho.
2: Z truskawkami.
1: Michał? Tak. Jak myślisz, co jeszcze tam jest?
3: Ja myślę, że jeszcze croissant się tam znalazł.
2: Blisko, ale nie.
1: A jakieś bułeczki pewnie typu kajzerki.
2: To bułeczki.
1: Yes.
2: Tak.
1: To dla mnie, dziękuję.
3: Tak, to dla ciebie, bo rękowo zgadłaś. Dobrze, wróćmy w takim razie do tematu, bo Krzysiu, skoro o tym właśnie myślałeś i tak nam to ładnie opisałeś, też gratulujemy ci, że podejmujesz takie inicjatywy, że jak był, bo to jest ten program, w ramach którego ratuje się rzeczy, których kawiarnia nie wykorzystała w ciągu dnia i jedzenie się w ten sposób nie marnuje. Polecamy wam to rozwiązanie wszystkim.
1: Tak, ja w ogóle zapomniałam, że tak można robić, a przecież są do tego też specjalne aplikacje i czasem warto z tego korzystać. No i widzisz, Krzysztof, taki jesteś obrotny chłopak, że jeszcze do nas napisałeś o tym, co myślisz. I proszę bardzo, 4 bilety do Energylandii idą do ciebie.
2: Jest! Ale czas. Mega dzięki.
3: Dobrze, bułeczkę zje i jeszcze pójdzie się pobawić w Energylandii. Klasa!
0: Sponsorem konkursu wakacyjne myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

0: 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! Mama, fireball.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
4: Wieczorem w Polsce sporo chmur, ale bez pogodowej katastrofy. Przelotny deszcz możliwy przede wszystkim na północy, wschodzie i miejscami na zachodzie naszego kraju. Na południu oraz w centrum więcej przejaśnień, chociaż lokalnie mogą pojawić się burze. Szczególnie w rejonie Katowic, Kielc, Lublina oraz Rzeszowa. Termometry pokażą od około 18 stopni nad morzem do 24-25 na południu oraz w centrum. Wiatr chwilami może silniej zawiać.
3: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
5: No i proszę, już po godzinie 18, czwartek, tak naprawdę dopiero się w kanale nadawczym rozkręca, bo my was jeszcze wysyłamy na fajne imprezy w nadchodzący weekend.
6: No właśnie, na którą teraz?
5: Teraz na Erste Letnie Brzmienia, w Trójmieście.
6: A później Sobel jeszcze i
5: później
6: jego
5: jeszcze
6: koncert.
5: Sobel, no tak. Ręce pełne roboty po prostu dzisiaj.
6: Ale się dzieje. Ale na razie Erste Letnie Brzmienia, więc zostańcie z nami, bo w Gdańsku super impreza, na którą możecie się dostać.
5: Siwek i Borycka, cześć.

0: Halfway.
1: Ale klasyk. I jeszcze z tym beatem Komodo, I Just Died in Your Arms przed chwilą w RMF Max. Jest 18:08.
0: Jakby co, to na erstaletnich brzmieniach w Gdańsku Michał Siwek śpiewał nie będzie. Ale za to będzie śpiewał na przykład Vito Bambino, będzie Mrozu, będzie Ralf Kamiński, Brodka, Kaśka Suchacka, też Ewa Farna. No mnóstwo fantastycznych artystów, których naprawdę warto posłuchać.
1: Czyli mi się zamyka usta, tak?
0: No, do śpiewania tak, ale za to możesz teraz powiedzieć, co zrobić, żeby bilety na erstaletnie brzmienia u nas wygrać dzisiaj.
1: To jest akurat bardzo proste i puszczę mimo uszu tą zniewagę i rzeczywiście to powiem. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że macie 5 sekund i wszystko za darmo w sklepie, co kupujecie.
0: To jest bardzo prosta rzecz. My się dzisiaj tak zastanawialiśmy nad tym z Michałem. Ja bym poleciała po coś drogiego, nie? Typu jakieś nasiona chia.
1: Nie, to...
0: Nie wiem, co z nimi zrobię później, ale no jak za darmo, to biorę, nie?
1: Ja bym po kawę rozpuszczalną chyba poszedł, bo ostatnio ciężko w promocji dorwać.
0: Tak?
1: No. O, widać, że się nie pija rozpuszczalki.
0: Dobra, to my się jeszcze zastanowimy, ale wy też się zastanówcie. 5 sekund w sklepie, co kupujesz? Dajcie znać na Messengerze RMF Max.
1: No tylko właśnie, żeby to opisać, żeby nam powiedzieć, też macie tylko 5 sekund, żeby zasady były proste. Macie 5 sekund w sklepie i macie 5 sekund też na głosówkę do nas, w której nam o tym opowiecie. A później, żeby te wejściówki już ostatecznie sobie... przyklepać, też trzeba będzie z nami zagrać w 5 sekund, więc bądźcie kochani czujni i piszcie do RMF Max przez nasz Messenger. A ten przyjemny beat to Silva Bampa i On Tonight.
0: Ale to wjechało dobrze.
1: W RMF Max.

0: Somber w RMF Max. I tak się właśnie powolutku kończą wakacje. Podejrzewam, że większość z was już też po urlopach, ale spokojnie. Jeszcze
1: ale
0: będzie można...
1: Ale wiesz, jak człowiekowi takie otuchy do serca wlać.
0: Co nie? Ale nie, no dobre wiadomości mam. Dobre wiadomości są takie, słuchajcie, że w grudniu, jak się weźmie dosłownie kilka dni urlopu, to można mieć aż 16 dni wolnego od 19 grudnia do 3 stycznia. No to są ponad dwa tygodnie nieprzerwanego odpoczynku.
1: A ile trzeba wziąć wolnego, żeby to było?
0: No trzeba tak trochę pokombinować, bo będzie jakiś tam dzień wolny do odebrania, 3 dni urlopu przed świętami. No tak wiesz, no.
1: Okej. Okay.
0: Trzeba spojrzeć w kalendarz.
1: Ty powiedziałeś 16 dni nieprzerwanego odpoczynku?
0: Mhm.
1: Widzisz, to jest właśnie ten błąd. Bo to 16 dni urlopu to jest absolutnie wyraz nierównoznaczny z 16 dniami nieprzerwanego odpoczynku.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: Potężny bit pogania dziś w playliście RMF Max.
1: Nie chcę wyjść inaczej.
0: Axwell i Bon przed chwilą w numerze Whatever Turns You On. To jest cały czas RMF Max.
1: A z nami już Monika, cześć.
2: Cześć.
1: Monika, my pytaliśmy dzisiaj o to, co byś zrobiła w 5 sekund w sklepie, jakbyś mogła tam po prostu wpaść na te 5 sekund i zabrać coś ze sobą. To co by to było?
2: Karty podarunkowe, lekkie, szybko doszłabym do kasy.
1: Powiem szczerze, że twój geniusz po prostu rozwalił nam głowy dzisiaj.
0: Powalił nas na łopatę, absolutnie.
1: Ten kawa rozpuszczalna, ja jakieś nasiona czyja, a Monika po prostu ma łeb na karku, no, karty podarunkowe. Teraz już wiem i tak zawsze będę odpowiadać na takie pytanie. Ale oczywiście, Monika, to był tylko wstęp do naszej zabawy 5 sekund. Czy wiesz, jak w to się gra? Grałaś może kiedyś ze znajomymi?
2: W 5 sekund? Tak.
1: No, czyli wiesz, że po prostu w czasie 5 sekund musisz udzielić odpowiedzi na pytanie. 3 takie pytania mamy, trzeba będzie wymienić po 3 rzeczy. No to co, jesteś gotowa?
2: Tak jest.
1: Bo tu nie ma co się rozdrabniać, no to lecimy. Pierwsze pytanie. Wymień 3 sposoby jedzenia gofrów.
0: Czas, start.
2: Rękoma, chodzi o to, co na tych gofrach?
1: W sumie chodziło bardziej o to, co na tych gofrach, ale Monika, nie przejmuj
2: się. A, no to
1: się.
2: Mogę powiedzieć, ale już za późno.
1: To możemy odpalić jeszcze raz, albo może spróbujmy 2 pierwsze pytania, kolejne pytania, jak na te 2 pytania odpowiesz, to i tak bilety lecą do ciebie, bo nadal wygrywasz, dobra?
2: Dobra,
0: Monika,
2: dobra,
0: okay. Zdradzę ci moją strategię na granie w 5 sekund. Najpierw mówisz, potem myślisz, jakoś się wybronisz.
2: Okay, tak. Okej.
1: Okay. No to lecimy. Wymień 3 zwierzęta, które żyją w morzu.
0: Czas, start.
2: Ryby, rekiny, płaszczki.
1: No i okej.
0: Widzisz, działa.
1: No, dokładnie. Więc
0: dobra,
1: mamy to.
0: Mamy jeden punkt, jeszcze jeden ci jest potrzebny,
1: Ale to będzie najprostsze.
0: Ale teraz będzie trudne, to wyjdziesz na taką świnię.
1: Wolałabym na rekina. Biznesu, jak Monika w sklepie.
0: Dawaj.
1: Wymień 3 miasta, które tworzą Trójmiasto.
0: Czas, start.
2: Gdańsk, Gdynia, Sopot.
1: No mówiłam, że proste, Monika, lecisz na erstoletnie brzmienia.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Do Gdańska oczywiście, no stąd te wszystkie takie gofrowo-morskie tematy się pojawiły u nas w zabawie 5 sekund. Poradziłaś sobie z tym cudownie, ale i tak twoja strategia na te karty podarunkowe zostanie z nami już na zawsze, no. Wspaniałe.
0: No tak, to tak. Tylko wiesz, że będziesz musiała je komuś dać.
2: Myślę, że przydadzą się na etapie wykańczania mieszkania.
1: To dasz mężowi, widzisz?
2: Tak, stąd ten pomysł.
1: Bawcie się dobrze na letnich brzmieniach.
0: I na fugowaniu też.
2: Dzięki bardzo.

0: Margaret gra w RMF Max, a za chwilkę prognoza pogody będzie i trzeba by ją rymowanką zapowiedzieć.
1: No, do...
0: Do słowa paznokieć.
2: Lato na Maxa.
1: Ale co? Jak? Co?
0: No paznokieć, no.
1: Czemu?
0: Bo popatrzyłam na paznokcia i po prostu paznokieć. Jest
1: takie
0: słowo...
1: gdzieś indziej spojrzeć.
0: Masz rymy do tego. Spokojnie. Poradzisz sobie.
1: 3 minuty, tak?
0: Tak.

0: Piękne numer od Ray w RMF Max, a Michał już chyba gotowy, trochę spokojny, trochę zły na mnie, ale przeżyjemy to, no.
1: Życzę ci, żebyś kiedyś musiała układać rymy do tych samych słów, które sama mi dajesz.
0: Ojejku, kiedyś dałeś mi paluszek i jakieś tam inne różne dziwne, no.
1: To paluszka jest...
0: Michał Siwek i zapowiedź prognozy pogody z użyciem słowa paznokieć.
1: Łokieć, pięta, nie ma klienta. Pięta, łokieć, pępek, paznokieć, taka życia proza, zaraz prognoza. Dziękuję bardzo.
0: Doskonale.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Wieczorem w Polsce sporo chmur, ale bez pogodowej katastrofy. Przelotny deszcz możliwy przede wszystkim na północy, wschodzie i miejscami na zachodzie naszego kraju. Na południu oraz w centrum więcej przejaśnień, chociaż lokalnie mogą pojawić się burze. Szczególnie w rejonie Katowic, Kielc, Lublina oraz Rzeszowa. Termometry pokażą od około 18 stopni nad morzem do 24-25 na południu oraz w centrum. Wiatr chwilami może silniej zawiać.

0: No i to jest klimat. Eminem i Not Afraid w RMF Max. Można powiedzieć, że Eminem wykazał się brawurą w tym numerze. To samo powiedziałabym też o Michale, który wczoraj, po 7 latach przerwy, poszedł grać w nogę.
1: I skąd ludzie mogli się o tym dowiedzieć? Ano stąd na przykład, że dziś ledwo chodzę. I ja też uważam, że to była brawura. To nie była odwaga, to była brawura.
0: Ale co, no dobrze się bawiłeś,
1: nie,
0: tak?
1: Nie, no było zarąbiście.
0: Półtorej godzinki biegania. Nie wiedziałeś jeszcze, jakie będą konsekwencje. To
1: nie,
0: jest jakby życie, jakby jutro miało nie być. No.
1: Tego nie dało się wczoraj przewidzieć.
0: Absolutnie, no ale generalnie to nas skusiło i skłoniło do takiej rozmowy właśnie o powrotach do rzeczy, które kiedyś lubiliśmy robić, a potem dorosłość trochę nam to zabrała. Na to czas, albo kontuzje, albo różne inne historie. Ja na przykład wróciłam też do robienia zdjęć takich bardziej artystycznych, bo kiedyś to lubiłam.
1: Super, a potem, nie boli chyba nic.
0: Nie, potem nic nie boli. To jest akurat
1: super.
0: Bezpieczny sport.
1: To może ja też pomyślę o tym.
0: Pomyśl o tym. A wy dajcie znać, jeśli też macie jakieś takie rzeczy, do których wróciliście po latach, jakieś stare pasje sobie odkopaliście. Jak wam teraz z tym jest? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
0: Na metę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Końcówka czwartku zapowiada się ciepło, ale miejscami dynamicznie rozwijać będzie się ta pogodowa sytuacja. Najwięcej słońca jeszcze do wieczora na południu i na wschodzie. Tam temperatura cały czas w okolicach 25-27 kresek. Bardzo podobnie w centrum, na północy chłodniej od 18 do 24 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe są m.in. na Pomorzu, na Warmii, na Podlasiu oraz w Wielkopolsce, na południu oraz na wschodzie. Lokalnie burze.
5: Ale jak dobrze, że zobacz, że czwartek.
6: No dobrze.
5: Dobrze,
6: ja
5: że
6: się
5: czwartek,
6: zgadzam,
5: bo
6: tak.
5: Gdyby był piątek, to trzeba by było gdzieś wyjść, z ludźmi się zobaczyć, ubrać się, wyglądać jakoś. A tak to, proszę bardzo, kanapa,
6: tak.
5: Odpoczywamy.
6: Nikt nikogo nie zmusza, a jeszcze gdzie niegdzie pada, gdzie niegdzie burza, to już w ogóle, no po co z domu wychodzić, jak pada, no?
5: Sensu brak.
6: W ogóle, absolutnie. Także bawcie się dobrze tam, gdzie lubicie najbardziej. A my dobrze wiemy, gdzie to jest. Siemek i Borycka po tej stronie. Do 20 jeszcze kanon nadawczy w RMF Max.
5: I jeszcze wysyłamy was na koncert Sobla, więc zostańcie z nami.

0: David Guetta i Bibi Rexa w RMF Max.
1: David Guetta, taki artysta, którego nigdy bym z playlisty nie wyrzucił.
0: Ja też. Absolutnie. 12 minut po 19. Słuchajcie, my to tak sobie siedzimy, przeglądamy naszego Instagrama Maxowego, a tam konkurs przecież, w którym możecie jeszcze wziąć udział i wygrać codziennie podwójną wyjściówkę na finałowy koncert projektu Enklawa, który będzie w Warszawie dokładnie za tydzień w czwartek. No a tam na scenie Fuka i Liwka, Soku, no i Sanach też będzie.
1: No i to jest taki cudowny, kameralny koncert, niepowtarzalny klimat. Możecie tam być. Wpadajcie na media społeczności RMF Max. Tam się dowiecie, jak zawalczyć o te wejściówki. A jeżeli jeszcze jakieś takie zawahanie w was, czy warto, czy nie warto, no to jednego z tych numerów w ramach projektu Enklawa teraz posłuchajcie razem z nami, to Sanach ITP ITD.
2: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
3: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg, chciał pociągnąć.

0: Ale to plumka przyjemnie.
1: Mhm, Bausa i Magnetic w RMF Max. Ach, jeszcze tam zrobiły takie... 19 minut po siódmej, to jest kanał nadawczy. Mamy nadzieję, że nadal z nami jesteście w dużej ilości, bo teraz będzie nasz ulubiony konkurs dziś. Taki sobie wymyśliliśmy i wymarzyliśmy.
0: Bo znacie pewnie zabawę w kalambury, my tymczasem zapraszamy was na zabawę w sobelbury. To znaczy kalambury, w których można wygrać bilety na sobla.
1: Tak, bo to nie chodzi o to, że sobel przeczesuje wszystkie dziury, tylko tylko właśnie te kalambury, bardziej w tę stronę. No i żeby z nami w te kalambury zagrać, to trzeba teraz na Messengerze RMF Max napisać, w sumie opisać sobla, ale bez używania słowa sobel.
0: To znaczy tak jakby sobel był hasłem w kalamburach, to tak. Teraz nam go tak opiszcie na Messengerze RMF Max. Kto zrobi to najlepiej, dostaje szansę zawalczyć w kalamburach o bilety na koncert, który już 29 sierpnia w strefie 57. Messenger RMF Max. Opisz sobla, jakby był hasłem w sobelburach.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liwka w projekcie Enklawa. To chce więcej w RMF Max, a my się już przenosimy powoli do klimatów Sobla i Strefy 57. Dzisiaj tam wejściówki z przyjemnością rozdamy, a że mamy ich trochę, no to wydzwoniliśmy i Przemka, i Asię. Cześć!
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, hejka. Jest przed wami szansa zgarnąć po dwie wejściówki na koncert Sobla, który już w przyszłym tygodniu w Strefie 57. Trzeba zagrać w Sobelbury, czyli w kalambury.
1: No dobrze, zaczynajmy.
0: Sytuacja jest taka, że my już Asi przed chwilką powiedzieliśmy słowo, które ty, Przemek, będziesz musiał zgadnąć, więc Asia po prostu tak jak w kalamburach będzie próbowała ci to słowo wytłumaczyć. 90 sekund będzie na to, żeby ci się udało to zgadnąć, ale mamy nadzieję, że pójdzie dobrze.
1: Dobrze.
0: Jesteście gotowi?
1: Tak.
2: 90 sekund to jest masa czasu, więc w ogóle się nie spieszcie. Na spokojnie, najważniejsza jest skuteczność. Sobelbury to jest poważna gra. Już niedługo, słyszałem, że jest rozważana na Igrzyskach Olimpijskich. Także uwaga, lecicie, czas start.
3: Przemku, to jest kwiatek. Fioletowy.
1: To jakiś tulipa może.
3: Rośnie w ogrodzie albo w dolniczce i nazwę ma bardzo podobną do swojego koloru.
1: Do kogo? Jeszcze raz?
3: Do swojego koloru, a jest fioletowy.
1: Ojej. Ja na kwiatkach tak średnio.
3: Nazwa na F.
1: Pelargonia?
2: Asia, musisz od jakiejś innej strony może spróbować.
0: Może z tym soblem trochę tam pokombinować.
1: To bardziej róż.
3: Jest związana z tym piosenka. Pole.
1: O matko.
0: To była piosenka Sobla i Sanach, tak jeszcze podpowiem, Przemku.
3: Tak, tak, tak. Sobel i Sanach mają taką piosenkę. Piosenkę coś na fy. Fy. Pole.
2: No, Przemek, bo czas leci.
1: Kurczę, pewnie zostało... bym wiedział, ale teraz to na tej antenie to tak średnio. nie wiem teraz.
2: Przemek, strzelaj kwiaty, jakie znasz, bo czas się kończy.
1: Kurde, no co ja tu, tulipany jakieś, nie.
2: To jest jedyny Róże. Kwiatek, Przemek!
3: Nie, to jest kwiatek na fy. Fy i...
1: Fikus.
2: Boże, Przemek, paga! Przemek, bo to już jest końcówka! Asia!
3: Pioły!
2: Asia, już fiołek, tak nie fiołek, można! Fiołek. Asia!
0: No ale powiedział, no, to co robimy?
1: No nie znam się na kwiatkach, zupełnie.
3: Czuło
2: się
3: naprawdę super.
2: O, nie, Asia, nie,
0: ale
2: tak,
0: naprawdę.
2: To prawda, Asiu, to było bardzo urocze, co powiedziałaś. Prawda jest taka, Przemku, że poszło ci średnio, ale... I to tak delikatnie mówiąc. Dobrze, co komisja robi? Bo teraz komisja się musi naradzić. Boryna, ja za styl Asi może.
0: Za styl Asi 100%, no.
2: Dobra, słuchajcie, koncert Sobla to jest miejsce, w którym mimo wszystko się znajdziecie. Przemku, widziałeś kiedyś napastnika, który tak dobijał na 5 razy po prostu bramkę?
1: To
2: dzisiaj wyglądało.
3: Tak najbardziej rozbawił kwiatek na tulipan.
0: Asia, ale naprawdę byłaś świetna, no, totalnie 100%, więc to ty sprawiasz, że Przemek też jedzie na Sobla do Strefy 57. Bawcie się dobrze.
2: A u nas Enrique Iglesias i I Like It.

0: Słuchaj, Justyna, teraz, bo nie wiem, czy wiesz, co będzie.
1: Tak.
0: To jest takie słowo, które się zaczyna na py. Pro.
1: Goda.
0: Progno. Prognoza pogody, właśnie tak.
1: Przemek, to nie pijemy do ciebie jakby coś. Jakby wszystko jest git, nie przejmuj się. Prognoza za chwilę w RMF Max. Bądźcie, słuchajcie uważnie, bo się będzie działo, może pogrzmieć.
2: Reklama.
3: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki.

0: wstajesz rano?
1: No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: słodko.
1: Na dwodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: Końcówka czwartku zapowiada się ciepło, ale miejscami dynamicznie rozwijać będzie się ta pogodowa sytuacja. Najwięcej słońca jeszcze do wieczora na południu i na wschodzie. Tam temperatura cały czas w okolicach 25-27 kresek. Bardzo podobnie w centrum, na północy chłodniej od 18 do 24 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe są m.in. na Pomorzu, na Warmii, na Podlasiu oraz w Wielkopolsce. Na południu oraz na wschodzie lokalnie burze.

0: Passenger od Alexa Warrena. I wy jak ten...
1: Przepraszam, what? Passenger?
0: Passenger. Tak, ładnie, wy jak ten ładnie. Passenger teraz, proszę, zapnijcie pasy, bo wasz... Przestań mi przeszkadzać, próbuję coś powiedzieć. Wasz prywatny szofer Piotr Świderski zaraz was przewiezie przez najlepszą dychę listych obbędów.
1: Tak jest, a my się słyszymy niebawem w RMF Max i za dziś już dziękujemy. Siwek i Borycka, to był kanał nadawczy. Sprawdźcie jeszcze, co się w Tour de Clubie dzieje.
0: W Tour de Clubie? Tour de Club?
1: W Tour de Club.
2: Słuchajcie, RMF Max, a my sprawdzamy dla was, co ciekawego dzieje się w całym kraju. Jeździmy, sprawdzamy, szukamy tych najfajniejszych miejsc i wydarzeń. Przed nami między innymi kolejny już w te wakacje przystanek trasy koncertowej Lato na Maxa, w ramach to której spotykamy się z gwiazdami, no i oczywiście z wami we wszystkich zakątkach wakacyjnej Polski. Przed nami kolejny przystanek, tym razem zatrzymujemy się w Krasnym Stawie. To już jutro, ale jutro i nie tylko jutro. Piątek, sobota i niedziela, trzy długie dni świętowania z waszymi ulubionymi artystami. Już jutro na scenie Lata na Maxa zagrają Grupson oraz Zalia. W sobotę pojawią się m.in. Grzegorz Chyrzy i Trzech Króli, a w niedzielę na wielkim finale Królowa, czyli Maryla Rodowicz. Lato na Maxa w Krasnym Stawie od piątku do niedzieli. Wpadajcie, wstęp na to wydarzenie oczywiście jest darmowy, a na miejscu czekać na was będą nie tylko gwiazdy, ale też pyszne jedzenie i masa atrakcji.
3: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmia to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: No to już tak oficjalnie otwieramy czwartkowy wieczór w RMF Max. Tu Piotrek Świderski, tu wakacje.

Bracia z Fast Boy łapią lato tą single Music Sounds. No i miło by było, gdyby złapali odpowiednią ilość waszych głosów, żeby wbić się do najlepszej dychy listy Hot Bands. Być może już jutro ich w niej usłyszymy. Ale to wszystko oczywiście zależy od was. rmfmax.pl, zakładka propozycje. Tam sprawdzacie wszystkie nasze nowości. A tymczasem miejsce dziewiąte, też nówka sztuka, dopiero drugi tydzień w zestawieniu. Tobi Romeo, Fly High. RMF Max, numer 9.

Wczoraj naprawdę bardzo mało brakło, żeby załapali się do top 10, ale dzisiaj już są w elicie White, Palar, Vivi, Simon i Mercury w numerze To Coś przed momentem w RMF Max. To nasza czwartkowa ósemka. Za chwilę sprawdzimy, kto przed weekendem wylądował na miejscu siódmym, a teraz jeszcze ponownie zajrzymy sobie do poczekalni Alesso i One Republic po 13 latach od hitowego If I Lose Myself mają dla nas coś równie dobrego. Posłuchajcie ich In Your Eyes teraz w RMF Max.

0: No tak właśnie myślałem, że to tylko kwestia czasu, kiedy zobaczymy ich w najlepszej dyszce. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed momentem w RMF Max. Wczoraj daleko, daleko, miejsce 27, a dzisiaj już na 7. Awans o 20 oczek do góry. No i takie awanse to ja lubię. rmfmax.pl, tam głosujecie, tam sprawdzacie wszystkie nowości. A za chwilę również sprawdzimy, kto w czwartek wylądował na 6.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz.

0: Expert PL.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
9: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowi.
13: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
14: I o czym teraz myślisz?
15: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Pan Rębiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
19: No to życzę szczęścia.
20: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
22: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
23: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
24: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Niektóre numery potrzebują trochę więcej czasu, żeby wkręcić się na radiowe playlisty. Jonas Blue potrzebował dokładnie roku. Jego house'owe Itch of Desire w te wakacje robi naprawdę konkretną robotę na plażowych imprezach. Wcześniej na miejscu szóstym w liście Hot Bands Dubdog, Swizo i Zark z Blue Monday'owym How Does It Feel. A pierwszą piątkę w czwartek otwiera Dawid Podsiadło z singlem Na Błysk.

Meduza i Khalid przypominają, że już jutro startuje weekend. Przedostatni weekend wakacji. Wykorzystajcie go jak najlepiej. Kawałek tak samo przyjemny jak tytuł, swoją drogą. Jak wam wpadł w ucho, to możecie głosować w zakładce propozycje na rmfmax.pl. Na miejscu czwartym dzisiaj Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Spadek z miejsca trzeciego. Kto zajął ich miejsce? Ano, koledzy po fachu, znają się doskonale z różnych festiwali. David Guetta i Alok w numerze Run, Run, River. Numer 2.

Takie właśnie tempo będziemy podtrzymywać z Rapmixem po 21 w naszym czwartkowym imprezowym Max Party, które startuje zaraz po dzisiejszym notowaniu. To Marlon Hofstadt, który postanowił odświeżyć i podkręcić 16-letni już numer Kerry Hilson, I Like. No i według mnie wyszło mu naprawdę kozacko. No ale żeby się dostać do najlepszej dychy, to nie ja, tylko wy musicie tak uważać. Propozycje rmfmax.pl, tam przypominam, znajdziecie wszystkie nasze nowości. Dzisiaj na trzecim David Guetta i Alok, Run Run River. Miejsce drugie należy do Gipsa i Igo, singlem Ostatni Dzień Lata. A na miejsce pierwsze, w przedostatni czwartek wakacji, wraca ekipa w składzie DJ Goya, Jason Derulo i Melody z wiralowym Michiko. One. One. One. One.

0: Afrohausy rządzą tegorocznym latem i rządzą również na liście Hot Bands. DJ Goya, Jason Derulo i Melody są dzisiaj najlepsi z wiralowym Michiko w RMF Max. No to skoro już wszystko jasne, pora odpalić Max Party, ale wcześniej jeszcze sprawdzimy w Tour de Clubie, gdzie w ten weekend będzie się działo.
1: To jest Tour de Club w RMF Max. Sprawdzamy, co ciekawego dzieje się pod koniec już wakacji w naszym pięknym kraju. Dużo fajnych propozycji dla Was. Zostańcie koniecznie, każdy znajdzie coś dla siebie. Przed nami między innymi świetna okazja, by sprawdzić motoryzacyjne perełki. Już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia, zapraszamy Was na bydgoski kartodrom. Tutaj odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, Motoserce. Wyjątkowe wydarzenie, w ramach którego pomagamy dzieciakom, no a przy okazji oczywiście będzie niezwykła okazja, by zobaczyć motocykle i niezwykłe samochody z naprawdę bliska, no i oczywiście posłuchać ryku silników. Przed nami w ten weekend także Małopolski Festiwal Smaku, to już w najbliższą niedzielę, tym razem widzimy się w Jaszczurowej nad Jeziorem Mucharskim na miejscu lokalne pyszności i między innymi Mikołaj Rej, który te pyszności będzie dla Was gotował i je prezentował.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy Ty pamiętasz Multi Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
8: I po reklamie.

Calvin Harris i Sam Smith w takiej bardzo fajnej, podkręconej wersji zamykają nasz pierwszy czwartkowy set w Max Party. Dobry wieczór po godzinie 21:00 już w duecie Piotrek Świderski plus DJ Rap Mix. Witamy serdecznie i zapraszamy do północy na najlepiej zmiksowany wieczór w polskim eterze. Dajcie głośniej i lecimy z tematem. Say, say, say, high tech, tak na początek wam zagramy.

0: za każdym razem.
1: Mata, Tadeo, Wygłoś i Szczepan, czyli ekipa Gombao 3-3. Ich nienawidzę być w klubie przed momentem w RMF Max. A już dokładnie za tydzień, w czwartek 27 sierpnia, w takim właśnie składzie ruszają w pierwszą historyczną trasę po Polsce. No i o dziwo będą również kluby. Całą rozpiskę, jak coś, możecie sobie sprawdzić na ich oficjalnym Instagramie. RMF Max. A my za chwilę odpalamy kolejne sety w czwartkowym Max Party. Naprawdę dużo dobrego, przyjemnego grania mamy dla was jeszcze tego wieczoru. Zostańcie.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperado z pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
13: Nie wierzę!
14: 15 tysięcy złotych!
15: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jaki wykonał.
12: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

to jedno z tych nagrań, które za pierwszym razem może nie wpada w ucho, ale z każdym kolejnym wkręca się po prostu niesamowicie. Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine w wersji PM, czyli tej bardziej klubowej. A teraz zagramy wam bardziej radiowo, bo Kygo ze swoim świeżym Take Me Back już czeka na dekach u Rafmixa. Tu cały czas Max Party w RMF Max.

kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi

nie wiem jak wy, ale ja po prostu jestem zakochany w tym numerze i śmiem twierdzić, że to będzie jeden z najlepszych, jak nie najlepszy numer roku 2026. Swedish House Mafia, Lickely, Happiness is so sad. To przed momentem w Max Party, a teraz już lecimy dalej z kolejnym miksem, z kolejnym setem. Becky G, Topic, Sorry Papi, to na początek. Za chwilę Mark Ronson i Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart w remiksie od Amisa. No i wkręcimy jeszcze fajny polski numer, który dawno nie graliśmy. Ania Dąbrowska, Nieprawda w remiksie od Gromiego. Zostańcie z nami.

0: to mówią. Dobre, bo polskie. Ania Dąbrowska, Nieprawda w remiksie od Gromiego za nami w RMF Max. Tak właśnie zamykamy nasz kolejny dzisiejszy set w Max Party. Przy okazji też zamykamy godzinę 21. Teraz ponownie sprawdzimy, co dzieje się u was na mieście w Tour de Clubie, a po 22 wracamy ze świeżą porcją dobrego, imprezowego bitu. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Słuchajcie, RMF Max, a my sprawdzamy dla was, co ciekawego dzieje się w całym kraju. Jeździmy, sprawdzamy, szukamy tych najfajniejszych miejsc i wydarzeń. Przed nami między innymi kolejny już w te wakacje przystanek trasy koncertowej Lato na Maxa, w ramach to której spotykamy się z gwiazdami, no i oczywiście z wami we wszystkich zakątkach wakacyjnej Polski. Przed nami kolejny przystanek, tym razem zatrzymujemy się w Krasnym Stawie. To już jutro, ale jutro i nie tylko jutro. Piątek, sobota i niedziela. Trzy długie dni świętowania z waszymi ulubionymi artystami. Już jutro na scenie Lata na Maxa zagrają Grupson oraz Zalia. W sobotę pojawią się m.in. Grzegorz Chyrzy i Trzech Króli, a w niedzielę na wielkim finale królowa, czyli Maryla Rodowicz. Lato na Maxa w Krasnym Stawie. Od piątku do niedzieli wpadajcie. Wstęp na to wydarzenie oczywiście jest darmowy, a na miejscu czekać na was będą nie tylko gwiazdy, ale też pyszne jedzenie i masa atrakcji.
2: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
11: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
10: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: I po reklamie.

Aż do północy gwarantujemy wam te najlepsze i najbardziej wyselekcjonowane hiciory zmiksowane w imprezowe sety. Tutaj Max Party, witajcie po 22 w RMF Max. Piotrek Świderski przed majkiem, DJ Rafmik za konsolą. W takim składzie kłaniamy się nisko i zapraszamy. Griffin Band, Ines, World Away to już w waszych głośnikach, a za chwilę też Ed Sheeran ze swoim Azizam, podkręcone w remiksie DJ Darka.

No, mi osobiście bardzo siedzi ta nowa muzyczna odsłona Gipsa. Tutaj na ficie z Kukonem i Jonatanem. Ty masz w RMF Max. Ale chyba wam też siedzi, bo wczoraj z tym właśnie singlem byli na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Pamiętajcie, że na rmfmax.pl możecie cały czas głosować na swoich muzycznych ulubieńców. Przy okazji też zajrzyjcie do propozycji, bo tam naprawdę czeka dużo perełek, które być może już wkrótce zostaną wielkimi hitami. A my za chwilę wracamy do miksowania kolejnych sztosów. W następnym secie na pewno zagramy coś od DJ-a Kungsa, który już za tydzień, w niedzielę 30 sierpnia, pojawi się na Fire Festiwalu w Chorzowie. Powiem wam również trochę więcej o tym wydarzeniu. Bądźcie koniecznie blisko Maxa.

Lecimy dalej, czwartkowo, przedweekendowo, imprezowo w Max Party. To DJ Kung z jego Galaxy w RMF Max. Tego gościa będziecie mogli zobaczyć w akcji na żywo już dokładnie za tydzień, w niedzielę 30 sierpnia na promenadzie Stadionu Śląskiego podczas Fire Festiwalu 2026. A oprócz niego w Chorzowie będzie można zobaczyć w akcji BDOSA 2115. Będzie też Kukę, Problem czy Zalia. Oni w piątek, 28 sierpnia. Dzień później, w sobotę, Alan Walker, Elder Brook, Andy Dust, Bledka czy duet Nervo. A w niedzielę wcześniej wspomniane DJ Kungs, DJ Snake, Bambi, Kizo, Mary z Polski, a nawet Reto pojawi się na scenie Fire Festiwalu w Chorzowie. Bilety do zgarnięcia jutro po 5.30 we Wstawaj, Nie Udawaj. No to, żeby was zmotywować do wstania tak wcześnie rano, teraz Zalia, która też pojawi się na Fire Festival w Chorzowie.

Dużo ryzykowali, ruszając ten legendarny Blue Monday'owy motyw grupy New Order, ale dowieźli brazylijski projekt Dub Dogs we współpracy z Fizo i Zarkiem. How does it feel? Dzisiaj miejsce szóste na liście Hot Bands. No to co, trzymamy tempo dalej i wkręcamy już kolejne imprezowe petardy w dzisiejszym Max Party. Teraz Wise, Mizli, Felix Yen, Close Your Eyes, później wpadną Pitbull z Keszą, będzie też nówka sztuka od Bibi Rexy i Davida Getty, Sad Girls.

0: To może być znowu jego rok. David Guetta tutaj razem z Bibi Rexą, Sad Girls w RMF Max. Tak kończymy godzinę 22 i za moment odpalamy po 23 kolejne sety. Zostańcie koniecznie z nami. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix. Jesteśmy do północy do waszej dyspozycji. Muzycznej dyspozycji, doprecyzowując. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
8: Jak prawdziwy spontan.
1: Jak pierwsza godzina urlopu.

DJ Atiesto tego pięknego czwartkowego wieczoru zabraknąć również w naszych setach nie mogło. Jego Lay Low w RMF Max. Tak klimatycznie zamykamy pierwszy set po 23 w RMF Max. No i co? Już bierzemy się za klejenie kolejnego. Piotrek Świderski plus DJ Rap Mix. Witajcie ponownie, siemaneczko, cześć.

All I Know w RMF Max, Rudimental i Khalid, tak idealnie na przedweekendową rozgrzewkę, wakacje powoli na finiszu, a my jutro odpalamy ostatni przystanek trasy Lato na Maxa. Tym razem wpadamy do Krasnego Stawu i tam przez 3 dni, piątek, sobotę i niedzielę, będziemy bawić się razem z wami. Na scenie m.in. Zalia, Grubson, Grzesiek Chyży i Trzech Króli. No i jak królowie, to też musi być królowa. Królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz wystąpi na finał w niedzielę. Wszystkie szczegóły możecie sobie obczaić na rmfmax.pl. Wpadajcie śmiało, jeśli macie blisko albo chcecie po prostu przyjechać do Krasnego Stawu. Widzimy się, do zobaczenia.

nas w Max Party. Dla każdego coś dobrego się znajdzie. Męskie granie orkiestra 2023. Igo Mrozu, Vito Bambino, Supermoce to przed momentem, a teraz już w całkiem innym klimacie. Tech House'owo Silva Bempa On Tonight. Naprawdę polecam dać głośniej i sprawdzić swoje kara audio.

No to teraz Raf Mix mnie zaskoczył. Pozytywnie zaskoczył oczywiście, bo tej wersji jeszcze nie słyszałem, ale bardzo przyjemnie to gra. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It, DJ Dark Remix. Gdyby ktoś chciał znaleźć sobie i potem dodać do swojej prywatnej playlisty. To jest cały czas czwartkowe Max Party w RMF Max. Do północy jesteśmy z wami. Teraz Alan Walker, Iwa Max, Fate. Będzie też Michael Schulte, Rehab, Waterfalls. No i Gipsa z Igo wam wkręcimy tak na dobre zakończenie. Zostańcie blisko Maxa.

ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money, czyli ekipa, która była dzisiaj na miejscu drugim listy Hot Bands Extra. Jutro po godzinie 20 kolejne notowanie. Do tej pory możecie głosować pod rmfmax.pl. No i tym numerem właśnie finiszujemy z czwartkowym Max Party, ale hity na Maxa grają dalej. Po północy również dużo dobrego grania. Piotrek Świderski i DJ Rafmix, wielkie dzięki, trzymajcie się, dobrej nocy życzymy i do następnego. Pa.